0: Max Mazowsze.
1: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

Nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: super czwartek, na który się wcale nie trzeba było nigdzie zapisywać. Wystarczy, że macie odpalone RMF Max i taki właśnie będzie.
1: Asia Małusirek Jakubek, dzień dobry w ten czwartek i od razu dobre zębowe wiadomości. Japończycy znowu testują lek, po którym zęby mają nam odrastać.
0: To nie działa, to w ogóle...
1: Skąd wiesz?
0: Ja to mówię w imieniu dentystów, którzy robią plombę za 500 zł.

0: Jak wam wasze body teraz mówi, żebyście nie wstawali z łóżka, to go nie słuchajcie, posłuchajcie RMF Max. Hop, hop, w podskokach czwartek czeka, no.
1: Mi body zagdało kiedyś trudniejsze pytanie.
0: Ojej.
1: Jak się to rozpina? Ale to taka osobista...
0: To ci kiedyś wytłumaczę, nie macie się,
1: osobista historia. Okej. Dracula! To nie jest o mnie, także nic się nie bój, spokojnie. Impala, Jenny. Wiemy, jak wam zagrać, żeby poranna kawka wchodziła.

0: pojęcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
2: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Aloe Black w czwartek. Za chwilę flash, informacji chcesz, wiemy jak to działa. Za chwilę szósta, tu RMF Max.
1: A ta wiadomość was szokuje. Okazuje się, że mamy w Polsce prawie tyle samo emerytów mundurowych, co aktywnych żołnierzy.
0: To jest świetna wiadomość.
1: Tak?
0: Mamy w Polsce dwie armie. Jedna to jest armia żołnierzy, wiadomo, druga armia mundurowych emerytów.
2: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Północne Mazowsze, tak jak reszta kraju, czeka na deszcz. W lasach jest sucho i jak przyznają płońscy leśnicy, opady byłyby bardzo wskazane. W przeciwnym razie może zostać wprowadzony zakaz wstępu do kompleksów.
3: Jakie w tej chwili zagrożenie pożarowe w lasach w nadleśnictwie Płońsk?
4: W tej chwili jest ogromne zagrożenie pożarowe. Już od trzeci dzień ściółka jest poniżej 10%, także jak wiemy doskonale, zgodnie z założeniami, jeżeli ściółka nie przekracza wilgotności 10%, przez kolejnych 5 dni musi być wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Ustawowy bezwzględny zakaz wstępu do lasu, także niestety to zagrożenie nam grozi.
2: Mówił RMF Max Wojciech Kała z Nadleśnictwa Płońsk. Jak już was informowaliśmy, Mława zgodnie z zapowiedziami uruchomiła rowery miejskie. Początek systemu jest bardzo obiecujący, bo od 1 do 3 maja zanotowano blisko 270 wypożyczeń. Jak długo będzie można z jednośladów korzystać? Posłuchajcie.
5: W sezonie od maja do października każdego roku. 10 stacji rowerowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Do dyspozycji użytkowników 40 fabrycznie nowych rowerów. Każda stacja wyposażona w stojaki oraz czytelny totem informacyjny z regulaminem użytkowania.
2: Mówił Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu. A nowiutkie rowery do wypożyczenia czekają na was m.in. na Dworcowej, Alei Świętego Wojciecha, w Rynku przy Ratuszu, na Kopernika czy na Szpitalnej.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Wokół Drewna to nowy konkurs samorządu Mazowsza. Główny cel? Popularyzowanie architektury drewnianej w województwie oraz jej ochrona. Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. A do kogo jest adresowany? To sprawdził nasz reporter Kamil Puternicki.
7: Jest skierowany do właścicieli obiektów drewnianych niewpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i zostały wybudowane do roku 1970. Mogą to być m.in. budynki mieszkalne, publiczne, gospodarcze, przemysłowe czy rzemieślnicze. Obiekty mogą zgłaszać zarówno sami właściciele, jak i instytucje lub inne osoby w ich imieniu. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych.
2: Zmieniamy teraz temat. Na antenie coś dla miłośników folkloru. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na koncerty Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów oraz Mały Ciechanów.
8: W tym miesiącu maju odbędą się dwa takie koncerty. Jeden z nich skierowany będzie do grup szkolnych zorganizowanych, a drugi zaś do reszty mieszkańców naszego miasta i powiatu. I tak 20 i 21 maja, czyli w środę i w czwartek, odbędą się dwa koncerty. Jeden z nich o godzinie 10, a drugi w samo południe o godzinie 12.
2: Zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Do usłyszenia.

0: gdy świat myśli, że w temacie przebudzenia to nic już zrobić się nie da. Przychodzi Wiktoria Kida i robi takie muzyczne zamieszanie z Oskarem Simpsonem.
1: Będzie dzisiaj rymowany czwartek.
0: Masz szczęście, że do Meus tak niewiele się żerbuje, no.
1: Ciekawe, Asia, żebyś coś znalazł.
0: Meus,
1: dzień
0: to
1: dobry.
0: Takie klasyki. Deus, Meus, Kosmateus, Imurele Bax.
1: Irek Jakubek, cześć.
0: No właśnie, to jest moje nazwisko.

0: I tak właśnie grawam o poranku RMF Max, 17 minut po godzinie 6, że wszystko to, co będzie dzisiaj do zrobienia, wygląda już na załatwione.
1: Prawda? Super to jest. Zresztą, w ogóle. Tak,
0: ja czuję się, jakbyśmy normalnie kończyli już ten program. 17.
1: Nie, no nie przesadzaj, to akurat jest super, więc wiesz, że zostańmy jeszcze
0: wiadomo,
1: trochę.
0: Wiadomo, najlepsi słuchacze świata, wasze ulubione hity na maksa, a na zegarach 6 już prawie 18.
1: Dorzućcie sobie do tego jeszcze owce.
0: Owce.
1: Owce w roli, tak, właśnie te.
0: Proszę bardzo.
1: Owce w roli kosiarki, no. Bo to jest pomysł w Katowicach. Znowu będą ekologicznie koszone trawniki miejskie.
0: Brawo, ja słyszałam, 2 hektary są do wyskubania przez owce.
1: Owce kameruńskie będą sobie skubać. Jak wyskubią te 2 hektary, to się przerzucą na inne hektary.
0: Super. Jest druga dobra wiadomość jeszcze w tej sprawie, że te ekologiczne kosiarki, fajnie, one nie szumią, nie budzą ludzi.
1: No tylko beczą
0: chyba,
1: trochę.
0: Tak. Nie przesadzaj. Dziki uczą się jeść trawę, żeby być bardziej pożyteczne w miastach.
1: No, oj.
0: Nie, oj, tylko 18 po 6.

0: ktoś pytał, jakie jest idealne tempo na czwartek, no, to właśnie było to tempo. Jazzy, Spritzy, Can't Diet. Tak, wchodźcie w czwartek, a wszystko będzie dobrze.
1: Ja mam szybciej, ale tylko tam, gdzie mogę. Nowe punkty karne na koncie posła Łukasza Mejzy.
0: Znowu?
1: No właśnie, 225. Wow. Tym razem prędkość i telefon komórkowy.
0: Zrobili panu posłowi zdjęcie?
1: Tak. I podobno wygląda na mało rozgarniętego na tym zdjęciu, dlatego, że każdy by już ogarnął, że tych punktów się nie zbiera, tylko zabawa polega na tym, żeby mieć ich jak najmniej, nie? A to... Pojedziesz raz na stację benzynową, zapytają cię, czy zbiera pan punkty? No i tak się zostaje, nie? I potem jeździsz, zbierasz te punkty. No.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Straszne jest to, że przy imieniu Łukasz Mejza jest słowo poseł, to jest to.

0: jakby tak walczył ze snem. Eben, jego Hollow. Ale tak naprawdę pomaga nam się fajnie obudzić w ten wyjątkowy czwartek. Wyjątkowy, bo spędzacie go z RMF Max. 22 minuty przed godziną 7.
1: A jak czujecie się dzisiaj tak bardziej niewyspani niż zazwyczaj w czwartek o tej porze, no to przecież wszyscy wiemy dlaczego. Przypomnijmy, Paris Saint-Germain wygrało wczoraj z Bayernem. Znaczy zremisowało, ale w dwumeczu wygrało. I w efekcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn zagra w finał Ligi Mistrzów.
0: Proszę bardzo. Jak ty pięknie, Asia, potrafisz umeblować świat. A znasz jeszcze jakiś powód, żeby z 30 maja być na Węgrzech?
1: Tak, bo to tam będzie rozgrywany ten finał.
0: Prawda.
1: Kochany, ja to wszystko wiem. Nie zagniesz mnie. Nawet wiem, kto jest trenerem Arsenalu.
0: Prawdziwy. Od świtu do świtu. Kaj? No, uwaga.
1: Arteta.
0: A ja! Słuchajcie.
1: A myślisz, że po co oglądam te mecze?
0: To jest wielka armata naszego programu. Ogromna fanka kanonierów. To jest zaraźliwe. On pokochał jako pierwszy. No a ona, wiadomo.
1: To prawda, tak było.
0: Wybrała tę miłość z rozsądku.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: Trójce 2-1-1-5 w głośnikach RMF Max z supportem na wykonaniu Irka. 12 minut przed siódmą.
1: Jak będzie 7-2-0, a nie tylko kukę 2-1-1-5, to będziemy wam rozdawać bilety. Uwaga na tako Hemingwaya. Ile tych biletów, pani Asiu?
0: Cztery bilety mamy na koncert tako Hemingwaya. Wiemy, że to chcecie, ale to mamy, więc musicie być blisko, żeby to dostać.
1: Bo gramy hity na maksa, to wiadomo, ale jeszcze najlepsze koncerty w kraju, wejścióweczki, które są trudne do dostania, są specjalnie dla was.
0: No i trzymamy rękę na pulsie tego, co dzieje się w naszym pięknym kraju. Tak. 133 tysiące złotych długu za jazdę bez biletu. No. To jest rekord, jeżeli chodzi o kraj. Rekord, który został pobity w Krakowie.
1: Brawo! Rekordzista Gapowicz, 133 tysiące
0: złotych.
1: To jest jedyny człowiek, który jak jedzie autobusem bez biletu, jak widzi wsiadającą kontrol, wsiadają kanary, to on wtedy...
0: się cieszy.
1: Ura, pewnie, bo on naprawdę idzie na rekord w kategorii życiowej, żeby nikt mu absolutnie tego rekordu nigdy nie odebrał. Oczywiście nie starajmy się go nawet.
0: Ani trochę. Nie do pobicia, w ogóle nie próbujmy.
1: 10 minut i 7.

0: Katy Perry wie jak muzycznie zrobić nam świetny dzień. 4 minuty i godzina 7.
1: A we fleszu o 7 między innymi o rosyjskich dronach, które wleciały na teren Łotwy.
0: No i pożar na Lubelszczyźnie ze szczegółami. No i oczywiście będziemy uspokajać. Uspokajać, żeby nie było co dalej z ratami kredytów. Szczegóły wszystkie już za moment.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
7: A nie mówiłem?
6: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
8: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
12: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jest siódma, to jest Flash RMF Max, czyli najważniejsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie pilna informacja z Łotwy. Na terytorium kraju z kierunku Rosji wleciały dwa drony. Łotwa ogłosiła alarm zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Bezzałogowce spadły we wschodniej części kraju przy granicy z Rosją i Białorusią. Na miejscu pracują wojsko, policja i straż pożarna.
2: Łotewskie media podają, że jeden z dronów mógł rozbić się w Rzeżycy. To małe miasto na wschodzie kraju. Około 3:30 policja otrzymała zgłoszenie, że w okolicach magazynu ropy naftowej widoczny jest dym. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce, stwierdziła jednak, że nie doszło do zapłonu paliwa. Wciąż nie jest pewne, gdzie spadł drugi bezzałogowiec, ale siły zbrojne Łotwy wydały ostrzeżenia o zagrożeniu przestrzeni powietrznej obejmujące miasta Lucyn, Balwi i Rzeżyca.
1: To był Jakub Rybski. Na ten moment nie wiadomo, do kogo należały maszyny. Setki ratowników z Warszawy, Poznania, Śląska, Olsztyna, Kielc oraz Rzeszowa wciąż walczą z potężnym pożarem na Lubelszczyźnie. Akcja trwa drugą dobę. Ogień w Puszczy Solskiej objął ponad 500 hektarów. Dwie załogi policyjnych śmigłowców Black Hawk wykonały łącznie 124 zrzuty wody.
3: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu.
1: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. To teraz informacja, która może zainteresować kredytobiorców. Zgodnie z prognozami ekspertów, stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest podyktowana niepewną sytuacją geopolityczną.
4: Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi, poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
1: Tyle Krzysztof Berenda. Z najnowszymi informacjami oczywiście wrócimy do Was punktualnie o 8:00, a teraz najnowsze doniesienia, ale ze świata sportu. Liga Mistrzów na otwarcie w finale Paris Saint-Germain. PSG zremisowało wczoraj z Bayernem Monachium. Wynik starcia 1-1. Z Murawy przenosimy się na siatkarski parkiet w Plus-Lidze. Ekipa ze stolicy wywalczyła brąz. PG Projekt Warszawa pokonała Sekoresowie 3-0. Niedosyt czuje Michał Potera, libero gospodarzy.
5: Wierzyliśmy mocno, że po tym meczu w Warszawie uda się dzisiaj wrócić jeszcze na piąty mecz na Torwar.
1: No a w czwartym finale Plus-Ligi Bogdanka Luk Lublin przegrała z Aluronem CMC Wartą zawiercie 1-3. Piąty mecz w najbliższą niedzielę, a na kortach w Rzymie porażka Huberta Hurkacza, który kończy rywalizację w turnieju ATP 1000 na pierwszej rundzie. Polski tenisista przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 2-6. Pogodowa mapa znów podzielona, tym razem pod względem temperatury, także maksymalnie na termometrach w Rzeszowie na przykład 24 stopnie, to najwięcej. 22 kreski pokażą termometry w Krakowie, 21 w Katowicach, 20 w Warszawie, ale już nad morzem na przykład 10 stopni tylko, 12 w Poznaniu, 13 w Zielonej Górze. I dziś może rzeczywiście popadać, będzie pochmurno w tych regionach, na północy i na północnym zachodzie szczególnie, a na południu może zagrzmieć.
6: No to piorunem do pracy, 4 po 7.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: Mamy taką poranną moc, bo nasze baterie ładujemy energią muzyki. Hity na maksa działają najlepiej. Bieber, Justin, Minaj, Nicki, 10 po 7, Meus, Asia, Jakubek, Irek, taki zestaw.
1: Ale super, ekipę żeśmy zmontowali. Jeszcze Taco.
0: O, Taco, Hemingway Taco. Hemingway Taco, bilety na Taco będziemy wam rozdawać za parę minut, póki co 7:10.
1: I historia nie do wiary, a jednak
0: no.
1: Papież Leon chciał sobie zmienić dane w swoim amerykańskim banku w Chicago, no i zadzwonił na infolinię, jak każdy porządny obywatel. A pani konsultantka z infolinii, jak się dowiedziała, że rozmawia z samym papieżem, się rozłączyła.
0: Dlatego, że była wierząca. Tak, naprawdę była wierząca i szczęśliwa, bo kim jest papież? Papież jest następcą świętego Piotra. A ludzie zadowoleni z życia raczej do szybkiego spotkania ze świętym Piotrem nie dążą, nie? Tam w swoim czasie.
1: Prawda. Wiadomo.

0: Kygo, Khalid, Griffin i niby niczego nie brakuje, ale kiedy wjeżdża na przykład to...
1: Nie myślę, kiedy nie
0: odbierasz. Och, tak. To myślicie sobie, fajnie byłoby być na przykład w najbliższy weekend we Wrocławiu i w sobotę zaszaleć na koncercie tego artysty.
2: Nie w tropikach daleko. Przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Taco Hemingway 9 maja we Wrocławiu i 4 bilety na ten koncert leżą od tutaj na
0: ludzie,
2: naszym stole.
0: 4 wejściówki na Taco Hemingwaya dla tych, którzy teraz za pomocą głosóweczki na Messengerze RMF Max dadzą nam znać, jak dobrze będą się bawić na tej imprezie.
2: Wszystkie chwyty pod sceną są dozwolone, więc się w ogóle nie krępujcie. Odpalcie głosówkę, wyślijcie ją na maksowego Messengera i pokażcie, jak doskonale będziecie się bawili we Wrocławiu pod sceną na koncercie Taco.
0: 4 wejściówki do wzięcia teraz. Teraz Messenger niech idzie w ruch. Dajcie próbkę waszych wielkich, gigantycznych umiejętności.
2: I radości. Też.

0: Memories. 29 minut po godzinie 7. I tak się pięknie złożyło, że dzisiaj o poranku w RMF Max walczycie o 4 wejściówki na koncert Taco Hemingwaya.
1: Makarena. Piotrek jedzie na koncert Taco Hemingwaya. Makarena.
0: Piotrek by chciał bardzo, ale Piotrola, dziękujemy ci za tą głosówkę. Koniecznie musisz poznać Julkę.
2: Tako, tako, tak koniu. Tako, tako, tak koniu. Tako, tako, tak koniu, wyjdź za mnie.
3: O, jaka odważna propozycja. Ciekawa, co na to Iwona.
4: Skochałam się po tego, skochałam się po tego.
0: Iwona pozdrawia prosto z zaplecza apteki, na której pracuje. A ten, który zdobywa 4 wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, ma na imię Rafał.
5: Będę się bawił tak dobrze, że z dół po prostu będą szły iskry.
0: Dodatkową pirotechnikę na wrocławskim koncercie Taco Hemingwaya zapewnia RMF Max. Rafał,
3: Rafał,
0: baw się dobrze, może ten numer poleci.

0: same hity na maksa. Na start każdego dnia to jest nasza norma i my się tej normy trzymamy. Bibi Rexa i Faithless w RMF Max.
1: To jest, u nas jest tak w maksie malowniczo, jak na jednej z najpiękniejszych plaż Wielkiej Brytanii.
0: Tak?
1: Tam niecodzienne zdarzenie. Słuchajcie, samochód za prawie 500 000 złotych zaparkowany na tej pięknej plaży i przyszedł przypływ. I zabrał auto.
0: Ale to nie było zwykłe auto, to był Land Rover Discovery. On sobie chciał trochę poodkrywać.
1: A dzisiaj na maturze jest rozszerzony angielski.
0: Znacie języki, wiecie, co znaczy Discover.
1: Dla tych, co w drodze. Niech ktoś zatrzyma te karuzele śmiechu.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Kierownica waszego samochodu zamieniła się w fortepian, na którym wygrywacie rytm właśnie tego numeru Magnetic Bouse'a. Jak to na nas działa? 10 minut przed godziną 8 w RMF Max.
1: Oskar Pietuszewski, nadzieja naszej polskiej kadry, zdaje maturę tutaj w Polsce. I z tej okazji Jan Tomaszewski, legenda polskiej kadry, mówi: Oskar, z polskiego musi być piątka.
0: Piątka, panie Janie, kochany. Przecież teraz na maturze to nie ma ocen, są procenty.
1: No, procenty.
0: Ale właśnie z powodu procentów to pan Jan może tego nie pamiętać. Bądźmy bliżej, jak mówi Dawid Podsiadło. Jest 7:50.

0: Absolutnie konieczna na dobry początek dnia Ariana Grande w RMF Max.
1: 5 minut i godzina 8. O 8 flash informacyjny o kłopotach na A4 na Dolnym Śląsku i S7 na Pomorzu. Zostańcie na więcej szczegółów. RMF Max.
2: Reklama. Bo w media ekspert taniej ma.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej

0: www.expert.com.pl. Bądź media ekspert, taniej masz. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
5: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
4: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
0: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.

0: Pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
4: Świeże hity.
3: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
4: Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: I po reklamie.

0: Jest ósma, czas na flash, czyli garść najnowszych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. A my wracamy na Łotwę. Jak już wiecie z naszych fleszy, na terytorium tego kraju wleciały dwa drony z kierunku Rosji. Według agencji informacyjnej LETA w przestrzeń powietrzną miało wlecieć kilka bez załogowców, ale tylko dwa się rozbiły.
1: Wiadomo, że pierwsze ostrzeżenie o godzinie 4:09 czasu miejscowego otrzymały miasta Lucyn i Balwi. Pół godziny później SMS-owy alert został wysłany mieszkańcom Rzeżycy i to właśnie tam miał spaść jeden z dronów. Tamtejsze służby otrzymały zgłoszenie, że nad składem ropy naftowej unosi się dym. Na miejscu pracuje teraz policja, straż pożarna, a także żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych.
0: Tyle od Jakuba Rybskiego, a z utrudnieniami mierzą się teraz kierowcy korzystający z S7 w Pomorskiem. To jest odcinek między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Osobówka wjechała w barierę. Częściowo zablokowany jest pas włączania się do ruchu w kierunku Warszawy. A na problemy z płynną jazdą narzekają też zmotoryzowani z Dolnego Śląska. Na czwórce w okolice węzła Wądroże Wielkie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. To po zderzeniu ciężarówki z busem możecie objechać korek, zjeżdżając na węźle Budzisz na wojewódzką 345. Premier Donald Tusk ma dziś rozmawiać z papieżem Leonem. Audiencja w Watykanie zacznie się za godzinę. O 15:30 natomiast szef rządu ma widzieć się z premier Włoch Giorgią Meloni. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa Europy. Maturzyści mają za sobą trzeci egzamin. Zestaw podstawowy zamknięty. Wczoraj starcie z językiem angielskim.
2: Znaczy to bardziej taka rozgrzewka była, bo to jeszcze wszystkie rozszerzenia przed nami, ale myślę, że już pierwszy kot za płoty.
3: No właśnie tak myślimy już o wakacjach, które będą za chwilę, ale jesteśmy gotowi na następne dni.
4: Teraz rozszerzony angielski, biologia i matematyka.
5: To już wszystkie podstawy, to już może nie z głowy, ale jest prościej.
0: Usłyszał przed drugim ELO w Gdańsku Stanisław Pawłowski, a dziś rozszerzenie z angielskiego i historia muzyki dla chętnych. Jutro biologia i filozofia. W piłkarskiej Lidze Mistrzów w finale melduje się Paris Saint-Germain. Starcie z Bayernem Monachium zakończyło się remisem 1-1. PSG powalczy z Arsenalem. Brąz dla PGE projektu Warszawa. Siatkarze ze stolicy ograli AS Koresowie. Czwarte spotkanie zaowocowało wynikiem 3-0.
6: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze, gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś. Daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie.
0: Podsumował Jan Firlej, rozgrywający projektu Warszawa. Na Worland Basket Lidze koszykarska Legia Warszawa pokonała Kinga Szczecin 88-84. Swoją rywalkę zna już Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zagra z Katie McNally, która pokonała Darię Kasatki. Na starcie jutro o 10:00. Dziś w wielu miejscach może zagrzmieć, może popadać i tak będzie przede wszystkim w centrum i na południu kraju, ale tam na szczęście też jest opcja na rozpogodzenia, natomiast bez rozpogodzeń, z szarościami i z opadami na pewno północ i północny zachód kraju. No i też ten podział, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, nie jest sprawiedliwy. 10 stopni nad morzem, 12 z plusem w Poznaniu, 13 w Zielonej Górze, natomiast 20 już w Warszawie, 22 stopnie w Krakowie i w Rzeszowie 24.
7: 3.

0: To nie jest magia, korki są mniejsze, bo słuchacie RMF Max, a my poprawiamy wam każdą drogę do pracy, zwłaszcza w czwartkowy poranek, zwłaszcza 9 minut po 8.
1: I mamy dobre wiadomości dla wszystkich dzieci, które chciałyby dostawać prezenty na komunię, ale nie idą do komunii.
0: I jeszcze dla rodziców tych dzieci to jest świetna wiadomość. Nie idziesz do komunii, ale możesz dostawać prezenty jak na komunię.
1: I możesz zrobić imprezę, bo jest alternatywa, nazywa się to pospleciny.
0: Pospleciny.
1: Generalnie jest impreza przy dębie, bo dąb to jest taki symbol rozwoju i mocy. Przy tym dębie jest rodzina, są znajomi, dziecko w centrum uwagi, no i te prezenty.
0: I też jest co łaska. Też jest trochę jak w kościele.
1: Co łaska też
0: tak,
1: jest?
0: Wkładasz do dziupli w tym dębie i potem zabawa polega na tym, że trzeba znaleźć, w której to dziupli leży i to wyciągasz, wychodzisz, jeszcze więcej zabawy.
1: Super!

0: Kup sobie taki t-shirt, Asia. Mówię ci, kup sobie.
1: Wiesz, że nie mam takiego t-shirta?
0: Do pracy nie nosi, ale duszę mam, mówię wam, z napisem California Love. Asia Małys, Jerek Jakubek, dzień dobry. 17 minut po godzinie 8. Wielkie porządki, słuchajcie, wielkie porządki na Instagramie.
1: Co to w ogóle jest za historia? No, Instagram wczoraj usuwał fałszywe konta. Te wszystkie, wiecie, boty, fejki i tak dalej. No i Ania Lewandowska się pożaliła, że straciła 50 tysięcy obserwujących i nie wie dlaczego.
0: Ja wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego straciła, ale wiem też dlaczego te boty tam na tym koncie były.
1: Bo?
0: One też lubią dietę pudełkową i ćwiczenia. Super, 18 po 8.
2: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
6: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
7: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
8: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
9: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
11: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
14: I po reklamie.

0: 28 minut po godzinie 8. Zawsze miło, gdy wpadnie do nas Rihanna, ale jeszcze przyjemniej, kiedy odwiedza nas ten facet. Mr. Pitbull zostawił dla was taką specjalną karteczkę z informacją, by podać ją o 8.30, a 8.30 będzie za minutkę, więc wybaczcie, że...
1: Zrobimy to troszkę wcześniej.
0: Z minutowym falstartem.
1: Mr. Pitbull będzie grał w Polsce, no i oczywiście bilety na te koncerty, no wiecie, gdzie ich szukać.
0: Tu w RMF Max, podobnie jak na tę artystkę.
1: Madison Beer, ona także już niebawem pojawi się na naszej polskiej ziemi i w kanale nadawczym bilety będą rozdawane.
0: I uwaga, uwaga, uwaga.

0: wam, że bardzo bym chciała mieć taką koleżankę jak Ellie Goulding, naprawdę. Strasznie bym chciała mieć taką koleżankę. Dobrze, że ją gramy w Maxie, bo tak się trochę czuję, jakbyśmy się znały.
1: Elka, weźcie się poznajcie, bo przychodzi Aśka normalnie, 3 lata już ze mną te poranki ogarnia, sam przyjemny.
0: I to, że o tobie tak nie powiedziałam?
1: To jest Ela, to jest Asia. Chcecie się jeszcze podać? Czy na misia?
0: Ale czy ty reprezentujesz Eli w tym układzie, czy co? Bo
1: nie ja wiem. Przyjaciel Eli, Irek, od zawsze, nawet... Nawet tak się bardzo lubimy, że mogę o niej mówić Goulding, kiedy cały świat mówi Goulding.
0: A to wszystko zależy jak leży.
1: Sprytne spostrzeżenie. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Drodzy maturzyści, życzymy wam prostych pytań i jasnych odpowiedzi, by uzyskany wynik otworzył wam drzwi na wymarzone studia, wiary we własne siły i spokoju. Trzymamy za was kciuki. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
9: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Beautiful. Beautiful zagrane dla branży beauty, która uwielbia sobie robić paziksy 13 minut przed 9, słuchając RMF Max Anima. Specjalnie dla was.
1: Jest w końcu wymarzona praca. To jest po prostu praca marzeń. No. Ponad 200 tysięcy złotych za oglądanie mundialu można zarobić. Trzeba obejrzeć wszystkie 104 spotkania od deski do deski. Super. Trochę te spotkania tam w internecie pokomentować. A to wszystko robisz ze specjalnie przeszklonego biura na jednej z głównych ulic Nowego Jorku.
0: Bez ubrania.
1: Czemu bez ubrania?
0: No bo szukam jakiegoś haczyka. Przecież to nie może być takie piękne. Hej! Piękne jak ta nowość od Wiktora Waligury. 4 pory roku.

0: Bum, wszystko. I tak, no, fajnie gramy przed 9 w poranku RMF Max.
1: Loco Loco, czyli szalona, szalona jest ta kwota, słuchajcie, trochę większa niż 14 331 złotych. Te pieniądze są do wygrania.
0: Ale chciałam powiedzieć, że trochę mniejsza niż 16 500 zł. Tam pomiędzy są te pieniądze.
1: Nie, że Asia marudzi, tylko są podpowiedzi, żeby wam było trochę łatwiej trafić w tę kwotę, którą można zgarnąć na naszej antenie. 14 331 za mało, 16 500 za dużo. Super okazje wjeżdżają teraz na nasze www.rmfmax.pl.
2: Reklama. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Lacium?
13: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: doceniamy.
1: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze, jest 9:00, to czas na flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. 123 zatrzymane osoby i 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami. To efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji Hellfire, wymierzonej w przestępczość pedofilską. Co wiadomo o zatrzymanych?
3: To osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przede wszystkim odkryto u nich pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Wśród zatrzymanych jest m.in. nauczyciel, który fotografował i filmował dzieci ze szkoły językowej. Były też wśród nich osoby utrwalające dzieci będące członkami ich rodzin. 95 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty karne, 47 podejrzanych trafiło do aresztów.
2: Tyle Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Na północnym Mazowszu utrzymuje się poważna sytuacja związana z grypą ptaków. Takie ogniska odnotowano w powiatach żuromińskim i mławskim, a także płockim i płońskim. Skala zjawiska jest ogromna i ma bezpośrednie przełożenie także na powiat ciechanowski. Tam grypy ptaków nie ma, ale ze względu na sąsiedztwa wprowadzono ograniczenia dotyczące drobiu i specjalne obszary.
4: W całej Polsce do tej pory w tym roku już padło, bądź służby weterynaryjne musiały zlikwidować około 9 milionów sztuk drobiu, to pokazuje skalę. Jeśli chodzi o powiat ciechanowski, w powiecie ciechanowskim nie mamy ognisk grypy ptaków, natomiast z racji na sąsiedztwo powiatów, w których ona występuje, ta choroba, część z miejscowości w powiecie ciechanowskim została objęta obszarami, które się tworzy w celu zapobieżenia szerzenia się chorobie.
2: Mówił dziś naszemu reporterowi Mariusz Dobosz, powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie. Ograniczenia dla hodowców drobiu obowiązują do odwołania, a jak ustalił dzisiaj nasz reporter, w sytuacji, gdy ogniska grypy ptaków zostaną wygaszone, prawdopodobnie pod koniec maja restrykcje też wygasną. Dziś rusza Międzynarodowy Festiwal Księdza Macieja Sarbiewskiego w powiecie płońskim. To już 21. edycja wydarzenia, która potrwa do 9 maja. Co w programie? Posłuchajcie.
5: Czerwisk od ubiegłego roku włączył się w organizację, zespół szkół Królowej Jadwigi w Czerwińsku, no i Bazylika. I tam działania, szczegóły są na plakatach, na naszej stronie, na Facebooku. O 18:00 będą tu u nas w sali wielofunkcyjnej Miejskiego Centrum Kultury taki wieczór wspomnieniowy i pokaz zdjęć po wyjeździe studyjnym członków Akademii Europa Sarbiewiana do Rzymu.
2: Zapraszała Jolanta Marzęcka, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. A w województwie mazowieckim odbywają się Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowane przez ZUS. Zaplanowano spotkania, prelekcje, panele dyskusyjne i konsultacje. Wydarzenia są bezpłatne, odbywają się przez cały maj i cały czerwiec. Harmonogram znajdziecie w internecie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Na razie czwartek upływa z dosyć dużym zachmurzeniem na Mazowszu. Na niebie mają być chmury. Opadów deszczu za to już synoptycy nie przewidują. Nie przewidywali też wieczornych i nocnych opadów, a jednak się zdarzyło. Nie ma co narzekać. Potrzebowaliśmy tego bardzo. Na termometrach w regionie dzisiaj nawet 25 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiador również będzie, powieje z zachodu. Chwilami nieco mocniej, ale nie powinien bardzo przeszkadzać. I jeszcze na koniec ciśnienie atmosferyczne. Sprawdźmy. To jest wysokie i takie też ma pozostać do końca dnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Jeżeli jesteś teraz w pracy, to podnieś na chwilę wzrok, popatrz w lewo, popatrz w prawo. Widzę, że nie patrzysz w prawo.
7: Patrzyłam.
6: Nie, ale nie patrzyłaś.
7: W lewo i w prawo.
6: No i co widzisz?
7: No nie ciebie, bo ty jesteś na wprost.
6: 4 minuty po godzinie 9:00. Zwykły czwartek w pracy także może być zachwycający. Pod jednym małym warunkiem. Zobaczcie, jak jest fajnie dookoła. Macie włączone RMF Max. Włączcie także jutro rano.
7: Jutro będzie jeszcze fajniej.
6: Irek Jakubek, będzie pięknie.

0: Tutaj wszystko się zgadza. Dwa dni, tak jak śpiewa Bledka. Dwa dni zostały jeszcze do weekendu w pracy i ten czas na pewno spędzimy z uśmiechem na twarzy. Dowozimy was powoli do kolejnego weekendu i dzisiaj też na pewno będzie fajnie. W końcu od tego macie najlepszy program do słuchania w pracy. Zaczynamy czwartkowe byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. Rafał Witkowski, cześć, a za moment Can't Fight This Feeling. Numer, który już na starcie przyniesie niezłego powera.
1: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Może to zacznie się jutro, ale my już dzisiaj mamy hymn for the weekend w RMF Max ma zawsze, żebyście zdążyli się z tym oswoić. Tak jak kierowcy muszą się na nowo oswoić z motocyklami. Otóż to, pamiętajcie, motocykle są wszędzie. Ten motosezon już rozkręcił się na maksa, więc do akcji wkroczyli również nasi mazowieccy policjanci i na swoich stronach przypominają, że na motocyklu trzeba uważać jeszcze bardziej, bo motocyklista nie ma ani airbagów, ani pasów, ani strefy kontrolowanego zgniotu. Policjanci z Ciechanowa, Mławy i Pońska uczulają nas, kierowców, abyśmy spoglądali teraz częściej w lusterka, bo motocykl może się tutaj pojawić naprawdę szybko. A motocykliści powinni pamiętać, że mundurowi z naszej okolicy też mają kilka konkretnych maszyn, które potrafią dojść niejednego ścigacza. Więc miejcie się na baczności i nie odkręcajcie tej manetki za mocno. Bezpiecznej drogi wam życzę i niech was prowadzi RMF Max ma zawsze, oczywiście.

0: o zakład, że teraz każdy z was chciałby tak spadać z roboty jak Metzner. Ale żeby ogarnąć sobie szybki wypad, potrzebny jest cash. I my go mamy w RMF Max. Jeszcze dzisiaj możesz rozbić bank. Pytanie tylko, ile jest do zgarnięcia? To ja podpowiadam, że 14 331 zł to za mało, a 16 500 to za dużo. Zostało naprawdę niewiele opcji na strzał. Jeśli odgadniesz w finale, o jaką sumę chodzi, to po prostu zabierasz te pieniądze, a jak nie, dostajesz 5 stówek. Nikt nie wychodzi bez kasy. No a teraz na ten finał masz naprawdę duże szanse. Uwaga! Od teraz każdego maksa wysłanego na 7327 za 3,69 mnożę aż 109 razy. Czyli piszesz raz, a u nas ląduje aż 109 twoich zgłoszeń. No tutaj nie ma na co czekać, nie ma co myśleć, tu po prostu trzeba działać. Wystarczy maks na 7327. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile? 14 331 zł to za mało.
3: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower Cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na razie czwartek upływa z dosyć dużym zachmurzeniem na Mazowszu. Na niebie mają być chmury. Opadów deszczu za to już synoptycy nie przewidują. Nie przewidywali też wieczornych i nocnych opadów, a jednak się zdarzyło. Nie ma co narzekać. Potrzebowaliśmy tego bardzo. Na termometrach w regionie dzisiaj nawet 25 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr również będzie, powieje z zachodu. Chwilami nieco mocniej, ale nie powinien bardzo przeszkadzać. I jeszcze na koniec ciśnienie atmosferyczne. Sprawdźmy. To jest wysokie i takie też ma pozostać do końca dnia.

0: Walentynki może już dawno za nami, ale Sobelek w RMF Max ma zawsze nadal pyta, czy kochasz. My go po prostu lubimy w pracy, a czasami nawet i kochamy. Mławscy policjanci chyba też mocno kochają swoją robotę. Słuchajcie, oni przeprowadzili ostatnio wielką lustrację. Postanowili sprawdzić oznakowanie na drogach na terenie powiatu. Sprawdzili między innymi trasę S7, ale też inne drogi. No i co? Jak się okazuje, wykryli ponad 70 uchybień. Po prostu 70 znaków nie do końca stoi tak, jak powinno, nie do końca pokazuje to, co powinno i w związku z tym poszły grube wnioski. Teraz w związku z tym mogą pojawić się również niezłe zmiany na drogach, dlatego uprzedzamy już teraz, patrzcie uważnie na znaki, nie jedźcie na pamięć, bo to się może naprawdę niefajnie skończyć. Do tematu wrócimy jeszcze we fleszach w RMF Max Mazowsze. Najnowszy już za parę minut, punktualnie o 10:00.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: wołowinowe 9,99 kg. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Prognozę pogody to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Strażacy już trzecią dobę walczą z ogromnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na szczęście dowódcy akcji gaśniczej są optymistami. W walce z pożarem pomaga dzisiaj deszcz. Czy pożar został opanowany?
1: No wiele wskazuje na to, że tak, bo nie ma już nawet takiej linii ognia, którą trzeba by było zatrzymać. Działania straży, jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, koncentrują się teraz na wypatrywaniu miejsc, które mogłyby być zarzewiem pożaru. Nad puszczą ma dziś pracować 9 śmigłowców i 4 samoloty, żeby zrzucać wodę na płonący las.
0: O czym informował Dominik Smaga.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Jeśli uważasz, że twój kawałek asfaltu jest dziurawy i powinien zostać naprawiony, zgłoś to do Mławskiego Urzędu Miejskiego. A już teraz mławscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili coroczną wiosenną kontrolę dróg na terenie powiatu. Kontrola objęła wszystkie kategorie dróg, w tym S7. Funkcjonariusze przyjrzeli się też przejściom dla pieszych. Najwięcej nieprawidłowości wykryto na drogach powiatowych, głównie dotyczących oznakowania pionowego i poziomego. Policja wystosowała ponad 70 wniosków do zarządców dróg o usunięcie uchybień. Mieszkańcy cały czas jeszcze mogą zgłaszać problemy za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Teraz gmina Załuski, która inwestuje w bazę sportową, a to ma zachęcić młodzież do aktywności i ruchu, a w przyszłości być może pozwoli wychować na przykład przyszłego olimpijczyka. Samorząd nie szczędzi środków na nowe boiska czy modernizację sal gimnastycznych.
3: To bardzo ważna inwestycja przede wszystkim dla społeczności szkolnej, ponieważ obecna sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Szczytnie ma już 20 lat, ma lata świetności ma za sobą, więc te środki pozwolą nam na kompleksową modernizację tego obiektu, nowa nawierzchnia, nowa infrastruktura, będzie również lepsza akustyka, więc będzie z pewnością to większy komfort dla młodzieży szkolnej i dla całej społeczności.
0: Mówił Kamil Koprowski, wójt gminy Załuski. Noc muzeów coraz bliżej, specjalnie dla Was odsłaniamy program wydarzeń, który z tej okazji przygotowują instytucje kultury w naszym regionie, a dziś w RMF Max Mazowsze propozycje Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Posłuchajcie.
4: Na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie od godziny 18 rozpocznie się pełen atrakcji program historyczno-filmowy. Na dziedzińcu będzie można zobaczyć prezentację uzbrojenia oraz pokazy walk rycerskich w wykonaniu chorągwi rycerstwa ziemi ciechanowskiej. Następnie zwiedzający obejrzą wystawę Sztuka Okopowa ze zbiorów profesora Wiktora Szymborskiego oraz Fakty i mity ciechanowskiego zamku, po której oprowadzi archeolog. Od godziny 20.30 zaplanowano spotkanie z twórcami filmu Porwanie księcia Janusza oraz prapremierę produkcji nagranej właśnie na zamku w Ciechanowie.
0: Mówiła Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, a podczas Nocy Muzeów będzie kursował bezpłatny autobus na linii Ciechanów-Gołodczyzna.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Poranek na północnym Mazowszu tego nie zapowiadał, ale jednak synoptycy cały czas jeszcze utrzymują, że czwartek na Mazowszu ma być pogodny. W całym regionie ma się pojawić słońce, nie będzie też już przesadnie padać, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni, w Ciechanowie będą 24 kreski. Wiatr powieje z zachodu, chwilami nieco mocniej, w porywach do 24 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Hity
6: na maksa. Uwaga, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Hasła, więc może to jest ten dzień, w którym warto zmienić to 1, 2, 3, 4, 5, 6 albo kuwerty. Jeśli macie problem z wymyśleniem hasła, to proponuję to kultowe żyrafy wchodzą do szafy. Powinno zadziałać. Tu cały czas byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Mazowsze. I mamy hity.

0: Girl Power w wersji Max, czyli dziewczyny, przy których ten czwartkowy kawulec od razu lepiej wjeżdża. Za nami Stateside w RMF Max, a przed nami emocje, bo jeszcze dzisiaj możesz od tak zgarnąć kilkanaście tysięcy w RMF Max. Wystarczy tylko zainwestować 3,69, czyli w sumie mniej niż w zdrapkę, a u nas szansa na konkretną monetę jest dużo większa. Hasło MAX wysyłacie po prostu na numer 7327. No i już. Potem w finale wystarczy trafić w konkretną sumę, która jest do wzięcia. A ja podpowiadam, że 14 331 zł to za mało, a 16 500 zł to za dużo. W takim razie do dzieła. No kto jak nie ty? I kiedy jak nie dzisiaj? Wystarczy teraz kliknąć na rmfmax.pl albo zgłosić się pisząc hasło MAX na 7327. RMF
1: Max. Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: I po reklamie.
13: Tu jest RMF Max.
14: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
15: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
16: Hity na Maxa.
17: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Ale to robi robotę, co nie? Can't Deny It w RMF Max Mazowsze. I od razu czwartek w pracy wjeżdża lepiej. A na Mazowszu za moment dostaniemy ferie na bis. Znaczy się, kto dostanie, ten dostanie. Od poniedziałku do środy ośmioklasiści będą się pocić z arkuszami, a wszystkie inne klasy z podstawówek dostaną ekstra wolne. Ale oni też nie będą się nudzić. W Płońsku na przykład przygotowano na ten czas parę fajnych motywów. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na basen i ping-ponga za totalną darmożkę, a Centrum Kultury zaprasza na kolarze i kino. Natomiast w bibliotece do ogarnięcia będą jeszcze komiksy. Trym, ale ja im zazdroszczę. No fajnie mają w tej podstawówce, co nie? Podejrzewam, że wszyscy dorośli to daliby się pokroić za taki darmowy ekstra chillout. Szczególnie w tym kulturalnym wydaniu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Hej, cześć, mam dla was nowy beat, który polecam do pracy, po pracy, na podróże i po szkole. To Daydream Affiliate i jego nowość Playback.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
4: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
5: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
6: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Media Expert, 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
13: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

0: Poranek na północnym Mazowszu tego nie zapowiadał, ale jednak synoptycy cały czas jeszcze utrzymują, że czwartek na Mazowszu ma być pogodny. W całym regionie ma się pojawić słońce, nie będzie też już przesadnie padać, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni, w Ciechanowie będą 24 kreski. Wiatr powieje z zachodu, chwilami nieco mocniej, w porywach do 24 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie.
1: Hity na maksa. RMF Max Mazowsze.

Tutaj zawsze świeci słońce. Wystarczy tylko dać głośniej, kiedy wjeżdżają takie bity w RMF Max ma zawsze. Con Calma już za nami. A w Ciechanowie szykuje się wielki desant atrakcji, słuchajcie. Naprawdę, właśnie się dowiedziałem, że dopinają tutaj na ostatni guzik tydzień bibliotek. No i w ciechanowskiej książnicy to naprawdę będzie się działo. Już jutro będziecie mogli na przykład sprawdzić biblioteczny tor przeszkód. Nie wiem, jak to ogarnęli, ale ponoć to mega trudna sprawa. W poniedziałek będzie literackie koło fortuny, na wtorek zaplanowano zakodowaną bibliotekę, w środę będzie jeszcze fajny quiz literacki i mega niespodzianka na piątek. Czyli wychodzi na to, że w bibliotece w Ciechanowie robią to naprawdę dobrze. I za to szacun, bo przecież książnica też może generować naprawdę sporo akcji.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: 11 w RMF Max Mazowsze, to najwyższy czas na flash i najnowszą prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. W szpitalach w całej Polsce od dzisiaj obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Jedna ze zmian dotyczy na przykład znieczulenia podczas porodu.
1: Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego. Także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka. Nowy standard przewiduje też badanie w kierunku cukrzycy zawsze między 24 a 28 tygodniem ciąży. Ważna zmiana dotyczy też kobiet, które doświadczyły poronienia. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali, a także dodatkowe wsparcie położnej.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Mława przystąpiła do projektu Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej Mazowsze, finansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Next Generation.

0: EU. W ramach projektu Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 w Mławie wzbogaci się o nowoczesne materiały dydaktyczne. Placówka otrzyma ploter tnąco skanujący, mikroskop cyfrowy, programowalne zabawki i długopisy 3D. Inwestycja ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w edukacji przedszkolnej, a projekt jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Właśnie w tym momencie w Czerwińsku nad Wisłą rusza Międzynarodowy Festiwal Księdza Macieja Sarbiewskiego. To już 21. edycja wydarzenia w powiecie płońskim, które potrwa do 9 maja. Zespół Szkół Królowej Jadwigi i Bazylika zaczynają świętowanie. Jutro wydarzenia przede wszystkim w Płońsku.
1: Piątek to jest dzień płoński i już o godzinie 11 odbędzie się spotkanie poetycko-muzyczne w sali Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia i tam organizatorem tego spotkania jest tradycyjnie Miejska Biblioteka Publiczna imieniem Henryka Sienkiewicza. Będą też rozstrzygnięte konkursy na prezentację multimedialną i organizatorem tegoż konkursu jest Starostwo Powiatowe w Płońsku, a oprawę artystyczną, muzyczną zapewni szkoła, w której to siedzibie będą się te wydarzenia dziać.
0: Zapraszała Jolanta Marzęcka, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Sobota to ostatni dzień festiwalu. W programie w Sarbiewie m.in. rozstrzygnięcie konkursu krasomówczego. A więcej informacji o festiwalu znajdziecie na stronie internetowej placówki. I na koniec Muzeum Ziemi Zawgrzeńskiej w Mławie, które zaprasza na majowy spacer, to już w najbliższą niedzielę. Tematem przewodnim wędrówki będą mławskie rynki.
2: Spacer rozpocznie się o godzinie 11. Z siedziby muzeum uczestnicy wyruszą w trasę prowadzącą przez miejsca związane z historią Mławy, czyli Zielonym, Starym i Nowym Rynkiem. Zapisy odbywają się telefonicznie. Warto zrobić to w miarę szybko, bo liczba miejsc jest ograniczona.
0: O szczegółach opowiadał reporter RMF Max Mazowsze, Kamil Puternicki.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Czas na prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Ja od bladego świtu patrzę bacznie w to niebo, na którym synoptycy prognozują jeszcze dzisiaj promienie słoneczne. Na razie chmury, może się też pojawić drobna mżawka, ale dużych opadów deszczu jednak ma nie być. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy okolice 20 stopni, chociaż przez wiatr, który może osiągać prędkość do 24 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Ciśnienie wysokie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła, ale jak tak dalej będzie, to podejrzewam, że za parę lat będziemy obchodzić Dzień Touch ID, Face ID albo Dzień Pęku Kluczy w Przeglądarce. Witajcie po 11, to cały czas najlepszy program do słuchania w pracy. I uwaga, bo to jest zdecydowanie jeden z tych momentów, w których możecie się na maksa rozpędzić. Nawet w robocie. Wystarczy zrobić radio głośniej, kiedy po prostu gramy takie bęgery. Galaxy, hit, który robi zamieszanie również w pracy. Kungs w RMF Max Mazowsze. Rafał Witkowski, piana. Witajcie!

0: To jest ten hit, który najlepiej opisuje te wszystkie huśtawki szefa. Upside Down w RMF Max. A ja przy okazji mam taki niezobowiązujący temat, bo słuchajcie, tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusza. Serio, wcale nie musisz wysyłać SMS-a z hasłem Max na 7327 za skromne 369. Nie musisz klikać na rmfmax.pl. Po co to robić? Niech ktoś inny zgarnie tę kasę. Ale, no właśnie, jest jedno ale, bo to możesz być w sumie ty. Bez haseł, bez komplikacji, bez trudnych pytań. Wystarczy tylko, że gdy do ciebie zadzwonimy, podasz dokładną kwotę, jaka jest do wzięcia. Pamiętaj tylko, że 14 331 to za mało, a 16 500 to za dużo. No i teraz uwaga, bo mamy Magic Hour. I od teraz przez najbliższych 10 minut każdy twój max wysłany na 7327 wlatuje do nas aż 113 razy. Słuchajcie, to się może już dzisiaj nie powtórzyć, więc lepiej się teraz zgłosić. RMF Max.
1: Reklama. No mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
9: A nie mówiłem?
8: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
10: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
13: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: I po reklamie.

wiem, że ciężko się skupić na robocie, kiedy wjeżdża taki fajny dip. Ale z drugiej strony każdemu należy się parę chwil luzu. Za nami Eben w RMF Max ma zawsze, a w Płońsku za parę dni będzie niezły teatr. W poniedziałek dokładnie w Wiejskim Centrum Kultury do sprawdzenia będzie spektakl pod tytułem Królowe Życia. I słuchajcie, to będzie totalny odlot. Dwóch gości w tym spektaklu myśli, że właśnie złapało Pana Boga za nogi, sprzedając firmę Niemcom. I kiedy planują ogarnięcie wszystkiego w pokojach hotelowych, to w hotelu dzieją się rzeczy niespotykane. Uwaga! Zamiast zamówionych koleżanek do towarzystwa pojawiają się nagle ich własne żony. Wyobraźcie sobie ten cringe, kiedy panowie muszą negocjować z Niemcami, a żony szaleją na maksa. Recenzje mówią, że to jest czysta odklejka, co swoją drogą po poniedziałku w pracy na pewno świetnie wiedzie. Tylko panowie, małe ostrzeżenie, pilnujcie swoich kobiet po powrocie do domu i wyraźnie zaznaczcie, że to tylko spektakl, bo jak wasze prywatne królowe podłapią te hotelowe patenty, to możecie tego biznesowo nie udźwignąć. Rymes.

0: Świetny vibe i do auta, i do pracy o tej porze. No i jedziemy z tym czwartkiem. Wystarczy towarzystwo Gipsa w RMF Max. Słuchajcie, weekend jest już blisko, dlatego przy okazji polecam wam Bratnie Dusze. Nowy, fajny program na antenie RMF Max. W sobotę od 10:00 Agata Świderska i Jada Krystian pod lupę będą brać związki, serduszka i inne katastrofy. A jeśli chcecie posłuchać dziewczyn już dzisiaj, to przy okazji po pracy możecie sprawdzić podcast na rmf.pl.
1: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928. Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Samo wchodzi.
3: Tak się robi klimat.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Czas na prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Ja od bladego świtu patrzę bacznie w to niebo, na którym synoptycy prognozują jeszcze dzisiaj promienie słoneczne. Na razie chmury, może się też pojawić drobna mżawka, ale dużych opadów deszczu jednak ma nie być. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy okolice 20 stopni, chociaż przez wiatr, który może osiągać prędkość do 24 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Ciśnienie wysokie.
3: Hit na maksa.
2: RMF Max Mazowsze.

zawsze robi nam mód. Nawet do tego mega późnego drugiego czwartkowego śniadania. Pięknie to wjeżdża. Bledka w RMF Max Mazowsze. A w naszym Muzeum Szlachty Mazowieckiej szykuje się mega noc. Serio, serio. Słuchajcie, Noc Muzeów wjedzie do tej placówki już niebawem i zapowiada się totalny sztos. Będą na przykład pokazy walk rycerskich. Będzie mega fire show. Będą super warsztaty, wystawy. A nawet, uwaga, kino pod chmurką. I do tego całe mnóstwo pyszności. Naprawdę nieźle się postarali. Jeśli chcecie poznać więcej konkretów i dowiedzieć się, co jeszcze wpadnie do tego programu, to koniecznie bądźcie blisko radia, bo więcej szczegółów dajemy wam dzisiaj we fleszach w RMF Max Mazowsze. A najnowszy już niebawem, punktualnie o 12. RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: W samo południe w RMF Max Mazowsze mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Najpóźniej za 2 tygodnie powinniśmy się dowiedzieć, skąd rząd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych. Chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu Safe na obronność i bezpieczeństwo. Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent. Rząd chce więc znaleźć całą kwotę, którą mundurowi mieli dostać z unijnego Safe.
5: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
4: Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
4: Jak już Was informowaliśmy, mławscy policjanci przeprowadzili wiosenną lustrację dróg na terenie powiatu. Główny cel to oczywiście poprawa bezpieczeństwa, a pod lupą mundurowych znalazły się wszystkie kategorie dróg, od gminnych po wojewódzkie i trasę S7. Jakie są wnioski? Czy odnotowano jakieś nieprawidłowości w oznakowaniu? To ustalał dzisiaj nasz reporter Kamil Puternicki.
6: W wyniku przeprowadzonych lustracji mławscy policjanci przesłali do zarządców dróg ponad 70 uwag, które mają doprowadzić do zwiększenia

0: zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników. Najwięcej nieprawidłowości ujawniono na drogach powiatowych. Uchybienia dotyczyły braku oznakowania pionowego, jego nieczytelności, a także braku oznakowania poziomego. Każda kontrola została przez policjantów udokumentowana.
1: A swoje uwagi mogą również zgłaszać mieszkańcy powiatu mławskiego. Wystarczy skorzystać z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń, wybierając kategorię Niewłaściwa infrastruktura drogowa. Kontrole na północnym Mazowszu również w sprawie grypy ptaków. Sytuacja jest poważna. Ognisko choroby odnotowano w powiecie żuromińskim, mławskim, płockim i płońskim. Teraz kontrole trwają na terenie powiatu ciechanowskiego i jak zwykle w takich sytuacjach musimy zwracać uwagę, czy czasami nie znajdujemy się na terenie zapowietrzonym, zagrożonym lub buforowym. Posłuchajcie o szczegółach.
2: Jeśli chodzi o powiat ciechanowski, w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym prowadzone są perlustracje, czyli odwiedzamy te gospodarstwa i spisujemy ilość drobiu, ale też sprawdzamy, czy nie występują tam objawy choroby. W obszarze zapowietrzonym te perlustracje zostały już zakończone, natomiast w obszarze zagrożonym są one w dalszym ciągu robione. No i tutaj apelujemy do osób utrzymujących drób o bezwzględne przestrzeganie zasad oraz szybkie zgłaszanie wszelkich podejrzeń choroby.
1: Mówił dziś naszemu reporterowi Mariusz Dobosz, powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie. Ograniczenia dla hodowców drobiu obowiązują do odwołania. Jak ustalił nasz reporter, w sytuacji, gdy ogniska grypy ptaków zostaną wygaszone, prawdopodobnie pod koniec maja restrykcje również wygasną. I na koniec więcej koszy na śmieci przy obwodnicy. Taki apel wystosowali płońscy radni, a wiąże się to z nieprzyjemnym widokiem przepełnionych lub przesypujących się wręcz pojemników. Problem ma rozwiązać częstsze opróżnianie kosza.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Szarość, chmury, brak słońca, no i taka temperatura na poziomie, no, nieszczególnym. Czwartek na Mazowszu dosyć szybko i niespodziewanie zmienił nam porę roku z niemal lata do powrotu jesieni. Słońca dzisiaj podobno już nie zobaczymy. Opadów również, wiatr za to powieje z zachodu, chwilami mocniej do 24 km na godzinę. Ciśnienie ciągle na wysokim poziomie i tu się raczej nic nie powinno zmienić. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Witajcie po 12. O tej porze też mamy dla Was konkret zestaw, który po prostu zrobi Wam dzień. W końcu to jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy, czyli byle do obiadów RMF Max Mazowsze. Teraz nowy Damiano Dawid. RMF.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest hit, który wciąga na maksa. Chociaż w sumie bardziej przyciąga niż wciąga. Magnetic, czyli tytuł, który zobowiązuje w RMF Max. A teraz uwaga, bo to może się udać. Serio. Zamknij tylko na chwilę oczy i wymyśl konkretną sumę. Gdzieś między 14 331 a 16 500. I teraz zapisz to sobie na tej żółtej karteczce. Bo to może być hajs, który dzisiaj dostaniesz od RMF Max. Słuchajcie, my w finale pytamy tylko o pieniądze. Pieniądze, które możesz wygrać. Taką mamy luźną zabawę. Wystarczy, że dobrze trafisz, a jak się nie uda, to i tak dostaniesz 500, bo u nas w finale nikt nie przegrywa. Tylko po prostu daj znać, że chcesz pieniądze od RMF Max. SMS-em z hasłem MAX wysłanym na 7327 za jedyne 3,69. Albo jeszcze prościej, na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł to za mało.
4: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
12: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
11: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
13: Ten zabójca nie popełnia błędów.
11: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
16: 3,17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.
25: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
26: W RMF Max, hit za hitem.
27: RMF Max.
28: Mazowsze.

taki słoneczny patrol do pracy. Tylko zamiast Micza i Pameli w tym przypadku macie Łajciora w RMF Max ma zawsze. No ale z drugiej strony z taką muzą na pewno nie utoniecie dzisiaj w nadmiarze obowiązków. A od jutra mazowieckie książnice polecą w trybie turbo albo nawet hiperturbo, bo przed nami tydzień bibliotek. No i jak się okazuje, Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku też postanowiła się postarać w tym temacie. Słuchajcie, jutro na przykład o 11 będzie rozmowa z poetą. W tej roli ksiądz profesor Jan Sochoń i dr Teresa Kaczorowska. Ale ogólnie przez kolejne dni też będzie się działo. Będą spotkania z genealogią, będą też spotkania z autorami książek i inne naprawdę odjechane akcje. Ponoć nawet w Płońsku szykują jakąś grę terenową. Też coś takiego słyszałem. Więc jeśli chcecie się ruszyć, odkleić od telewizora, wyjść z piwnicy i zajrzeć do biblioteki, to jest moim zdaniem najlepszy czas, bo w najbliższych dniach w książnicach będzie się działo. Również w tej płońskiej.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy maturzyści, życzymy Wam prostych pytań i jasnych odpowiedzi, by uzyskany wynik otworzył Wam drzwi na wymarzone studia, wiary we własne siły i spokoju. Trzymamy za Was kciuki. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
12: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: Szarość, chmury, brak słońca, no i taka temperatura na poziomie, no, nieszczególnym. Czwartek na Mazowszu dosyć szybko i niespodziewanie zmienił nam porę roku z niemal lata do powrotu jesieni. Słońca dzisiaj podobno już nie zobaczymy. Opadów również, wiatr za to powieje z zachodu, chwilami mocniej do 24 km na godzinę. Ciśnienie ciągle na wysokim poziomie i tu się raczej nic nie powinno zmienić. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
0: Na maksa.
3: RMF Max Mazowsze.

Zawsze jest dobry moment na Calvina i Riri. Taki mood serwujemy dzisiaj do pracy w RMF Max Mazowsze. A ogólnopolski tydzień bibliotek nabiera rozpędu w całym regionie. Mówiłem wam o tym, co będzie się działo w Płońsku, ale jak się okazuje, również i w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie przygotowali kilka naprawdę fajnych akcji. Na przykład jutro o 17 będzie fajny recital. Potem 13 i 15 maja o 17 zaplanowano fajne spotkania autorskie, a na uczniów czekać będą również specjalne spotkania podróżnicze. No i jeszcze jedno. Nie bójcie się przypału, bo ponoć panie z biblioteki w Ciechanowie ogłosiły strefę bez focha. Więc nawet jeśli przetrzymywaliście jakiś tytuł, to możecie wpaść z podniesioną głową i oddać taką książkę. No i zacząć od nowa bez żadnej spiny. A teraz bez spiny zapraszam do kuchni i życzę smacznego. RMF Mix. Do później. Cześć. RMF.

0: Radio.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
1: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na Maxa.
14: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
15: Słuchacie RMF Max Mazowsze, jest 13. To czas na flash i prognozę pogody. I to wszystko już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Prezydent kieruje wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi:
16: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
15: Mówi Karol Nawrocki. Nic nie wskazuje jednak na to, by senatorowie poparli wniosek prezydenta.
17: Organizacja takiego referendum byłaby parodią, także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
15: Mówi senator Marek Borowski. Za przeprowadzeniem referendum będzie natomiast opozycja.
18: To jest RMF Max Mazowsze.
15: Odłożą smartfony i zajmą się ruchem i treningami, jeśli tylko będą mieli gdzie trenować, i tak wychowamy przyszłego olimpijczyka. To główna myśl, która przyświeca gminie Załuski, dlatego wybuduje kompleks sportowy Orlik w Służewie.
19: Rozpoczęła się też realizacja bardzo dużej inwestycji, jaką z pewnością jest budowa kompleksu sportowego typu Orlik przy szkole podstawowej w Służewie. To będzie pierwszy pełnowymiarowy Orlik na terenie gminy Załuski. Pobojisko z sztucznej nawierzchni już posiadamy w Karolinowie.
15: Mówi Kamil Koprowski, wójt gminy Załuski. Poza boiskiem będzie też infrastruktura dla innych dyscyplin sportowych.
19: Będzie temu obiektowi towarzyszyła również infrastruktura lekkoatletyczna w postaci bieżni okrężnej 200-metrowej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą. Będzie możliwość uprawiania skoku w dal, skoku wzwyż oraz będzie też boisko wielofunkcyjne tartanowe, więc jest

0: to już rozszerzenie oferty sportowej w gminie Załuski.
1: Wartość inwestycji to niemal 4 miliony złotych. Połowa środków została pozyskana z Ministerstwa Sportu. Gmina aplikuje też wciąż o dodatkowe dofinansowania. Budowa powinna zakończyć się jeszcze w tym roku, ale tak bliżej grudnia. To oznacza, że z obiektu będzie można korzystać, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a odbiory nie będą się przeciągały, już na początku 2027 roku. Przypominamy, ruszył Międzynarodowy Festiwal Księdza Macieja Sarbiewskiego w powiecie pońskim. To już 21. edycja wydarzenia, które potrwa do 9 maja, a wystartowała właśnie dzisiaj o 11 w Czerwińsku nad Wisłą. O 18 atrakcje również w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Posłuchajcie.
2: W tym roku taką oprawę artystyczną zapewni właśnie szkoła muzyczna. Nauczyciele i uczniowie wystąpią w takim programie Muzyczna Podróż od Baroku do dziś. Tradycyjnie poprowadzi ten galę naszą festiwalową aktor Maciek Gąsiorek.
1: Zapraszała Jolanta Marzęcka, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. I na koniec policja z Mazowsza wciąż apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych do bankowości. To po sytuacji, gdy ciechanowianin stracił 45 tysięcy złotych na oszustwie inwestycyjnym w kryptowaluty. Fałszywy przedstawiciel platformy namówił go do wpłat.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Pochmurny dzień bez opadów, tak wygląda w czwartek na Mazowszu. A co będzie dalej? Wieczór i noc również zapowiada się pochmurno. Ciągle jeszcze synoptycy mówią, że nie będzie padać, a jeżeli już, to pojawi się po prostu taka drobna mrzawka. Temperatura spadnie do około 8 kresek powyżej zera. Wiatr ciągle jeszcze będzie obecny z północy. W porywach może osiągać nawet do 25 km na godzinę. No i to sprawi, że odczuwalna temperatura będzie trochę niższa. Ciśnienie pozostaje wysokie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Hello, guten tag, bonjour, czy może hola?
5: No. Brawo, zdałaś, zaliczam.
4: Dziękuję, na poziomie podstawowym. Dzisiaj już rozszerzony jest z matury, więc nie wiem, czy bym sobie poradziła.
5: Jeśli potrzebujecie pomocy, by poradzić sobie z kolei z czwartkiem, jesteśmy tu. Anka Fiołas z wami do 17 w RMF Max. Masa hitów i kasa do wygrania. Na początek, Tame Impala.

0: Jak się nie ma czym zachwycić za oknem, to dobrze, że jest chociaż czym zachwycać się z głośnika. Beautiful, Anima i Joy w RMF Max. No i zaglądam też do kalendarza. Tu można się uśmiechnąć, bowiem dzisiaj 7 maja. Czujecie to? Jesteście lekko przesądni? Siódemeczka to zazwyczaj szczęśliwa liczba.
1: Warto to sprawdzić w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Do wyciągnięcia dziś duże pieniądze. Wystarczy dokładnie obstawić, ile tych pieniędzy jest na naszym koncie. A skoro mamy 7 w kalendarzu, to od teraz 107 razy będziemy mnożyć każde wasze zgłoszenie.
0: Już wiemy, że na pewno na naszym koncie mamy więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 16,5 tysiąca, więc wygrana jest bardzo blisko.
1: Jeśli pogoda was przygnębia, zróbcie coś z tym. Wygrajcie dużą kasę w RMF Max. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać SMS-a o treści Max, a my teraz mnożymy go 107 razy.
2: Reklama. Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
13: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra, tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Ten dzień dopala Max.
8: RMF Max.
19: Mazowsze.

0: podbija ciśnienie lepiej niż druga kawka. To Rave RMF Max. A teraz rozejrzyjcie się wokół. Widzicie jakiś billboard? W Amsterdamie od maja na billboardach nie można reklamować mięsa. Holendrzy zdecydowali, by ograniczyć jego spożycie.
1: No i teraz pojawia się pytanie, a gdyby u nas tak ograniczyć to, co jest eksponowane na billboardach, to co by to miało być? Czego nie chcielibyście widzieć na polskich billboardach? Od teraz czekamy na głosówki od was na Messengerze RMF Max i mamy dla was gadżety.
0: Zestawy gadżetów za najfajniejsze nagrania. No, ja na przykład obyłbym się bez napisów na wzdęcia.
1: Ja wiem, że są też tacy, którzy by powiedzieli tych odważnych reklam bielizny.
0: Oj, oj.
1: Ale na niektórych to przynajmniej działa tak, że zdejmują nogę z gazu. Ale są na pewno takie rzeczy na billboardach, których byście widzieć nie chcieli.
0: No to nagrywajcie głosowy. Od teraz czekamy na nie, na naszym Messengerze. Czego nie chcielibyście widzieć na billboardach w Polsce? Dajemy za najfajniejsze nagrania zestawy maksymalnych gadżetów.
1: A to Iben.

0: przynosi ulgę tabletka. Dwa dni w RMF Max.
1: Tabletka często przynosi ulgę.
0: Też dwa dni również. Tabletka. Teraz to nie tabletka, tylko najlepiej skupić się na tym, żeby na moment wyrwać dla siebie chwilunię i wejść do naszej zabawy.
1: Zgarniając dużą kasę, w finale naszej zabawy za dużo, za mało, dopiero możecie poczuć ulgę. A teraz ważna rzecz, to za 10 druga. 107 razy mnożymy każde zgłoszenie, więc łapcie za telefon, bo jeszcze na ten bonus możecie się załapać.
0: 107 razy 7 maja. Może to już do was mówi, że warto. A poza tym warto, bo jest do wygrania więcej niż 14 331 zł. Ile dokładniej, to wy będziecie obstawiać, ale najpierw po prostu trzeba wejść do gry.
1: 7327. Na ten numer za 3,69 wysyłasz jedno zgłoszenie, hasło Max, a my mnożymy je 107 razy. Jeszcze przez moment. 7327. Do dzieła.
2: Max. Reklama.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
4: A nie mówiłem?
3: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
5: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Hity pod same drzwi.
20: For free.
19: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Pochmurny dzień bez opadów, tak wygląda w czwartek na Mazowszu. A co będzie dalej? Wieczór i noc również zapowiada się pochmurno. Ciągle jeszcze synoptycy mówią, że nie będzie padać, a jeżeli już, to pojawi się po prostu taka drobna mrzawka. Temperatura spadnie do około 8 kresek powyżej zera. Wiatr ciągle jeszcze będzie obecny z północy. W porywach może osiągać nawet do 25 km na godzinę. No i to sprawi, że odczuwalna temperatura będzie trochę niższa. Ciśnienie pozostaje wysokie.
2: Hity na maksa.
19: RMF Max Mazowsze.

0: Twitter, Karol G i od razu przenosimy się na jakąś gorącą wyspę w RMF Max. Ale gorąco to może wam się też zrobić, jak wybierzecie się w tym roku w Beskidy. No to jest hot news, bowiem otwarta będzie w tym roku specjalna kolejka, tak naprawdę saneczki, rozpędzające się do 40 km na godzinę. Długość trasy 747 metrów. Matko jedyna, co za roller coaster.
1: No ci powiem, pod Jarkę masz taką, jakbyś nigdy w górach nie jeździła. Tam zawsze serpentynami jedzie się nie szybciej niż 40 km na godzinę.
0: Tylko ty mówisz pod górkę. U nas z górki to jest zawsze z nowościami.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Tak pod ten roller coaster pogodowy, który nam robi ostatnio majówka i teraz to, co mamy za oknem. Wiktor, wali góra i cztery pory roku.

0: Unicredit S.A. spółka akcyjna, oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: Flesz i prognoza pogody to wszystko już teraz w RMF Max Mazowsze. Punktualnie o 14:00 Adam Szostok, zapraszam. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie może orzekać, mimo zabezpieczenia wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sędziowie pojawili się dzisiaj w pracy z dokumentem, w którym Trybunał ze Strasburga zakazał utrudnienia im podjęcia obowiązków.
1: Sędziowie poinformowali, że zostali przyjęci przez wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego, który jednak powtórzył stanowisko jego prezesa Bogdana Święczkowskiego, że nie może dopuścić sędziów do pracy, ponieważ nie nawiązali z Trybunałem stosunku pracy.
2: Czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
1: Relacjonował sędzia Krystian Markiewicz.
0: A to był Tomasz Skory.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Ogniska grypy ptaków wciąż obecne w powiatach żuromińskim, mławskim, płockim i płońskim, obostrzenia także w powiecie ciechanowskim. Co to oznacza dla gospodarstw znajdujących się na terenie zapowietrzonym, zagrożonym i buforowym? Posłuchajcie.
4: Zakaz przemieszczania drobiu, mięsa, jaj bez zgody powiatowego lekarza. Zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów ptaków. No i obowiązek dezynfekcji gospodarstw, w których i sprzętu, który jest używany przy utrzymywaniu drobiu. No i konieczność zgłaszania niepokojących objawów, w tym zwiększonej śmiertelności drobiu, celem szybkiej reakcji służb weterynaryjnych.
0: Mówił dziś naszemu reporterowi Mariusz Dobosz, powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie. Jeśli sytuacja się nie pogorszy, a powinna się polepszyć, restrykcje wygasną najprawdopodobniej pod koniec maja. Północne Mazowsze szykuje się do Nocy Muzeów. W to święto włącza się również Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Główne obchody w Zamku Książąt Mazowieckich 16 maja o 18:00, ale podczas Nocy Muzeów będzie kursował bezpłatny autobus na linii Ciechanów-Gołodczyzna, więc i tam można wziąć udział w imprezie.
5: Równolegle w Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie również od godziny 18:00 rozpocznie się bogaty program rodzinny. Na uczestników czekać będzie występ chóru Sonata Sońska, a także warsztaty dla dzieci. Zwierzaki słopskie i zagrody oraz zajęcia plastyczne poświęcone strojowi polskiej szlachty. Wieczorem o 21:30 odbędzie się widowiskowy pokaz Fire Show w wykonaniu Teatru Ognia Versus, a całość wydarzenia zakończy się o 22:30.

0: mówi Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Cały czas czekają też stałe zestawy atrakcji.
1: Przez cały czas w Kołobczyźnie będzie można także zwiedzać zabytkowe obiekty muzeum, w tym dwór Aleksandry Bąkowskiej, willę, krzewnie oraz dworek drobnoszlachecki. Zapraszamy serdecznie już 16 maja.
0: I na koniec jeszcze przypomnienie. Samorządowcy podpisali porozumienie dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej 632 na odcinku Płońsk-Nowe Miasto. Inwestycja obejmie budowę ścieżek rowerowych i chodników oraz nowego oświetlenia ulicznego przy ulicy Wyszogrodzkiej i Targowej. W planach jest także budowa kanalizacji deszczowej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Na Mazowszu nocą ma być pochmurno i chłodno, bez większych opadów deszczu, chociaż drobne mrzawki mogą się pojawić, a wieczorem na termometrach od 7 stopni w Płońsku, 7,5 w Mławie, 8 kresek będzie w Ciechanowie, a w nocy niebo się rozpogodzi, temperatura nieznacznie wzrośnie do może 9 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, ciśnienie cały czas jeszcze pozostaje wysokie i to się do końca dnia nie powinno zmienić.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: I tak kolejny krok do fajrantu zrobiliście z nami.
4: RMF Max, hity na maksa.
5: No to trzymajcie się mocno kierownicy. Koniec bramek na autostradzie A2, jest decyzja.
3: Za chwilkę szczegóły, to jest powód, żeby zostać z nami.
6: Poczuj dobry beat.
3: Kierowcy, róbcie głośniej nie tylko. Także ci, którzy chcą jechać z tym czwartkiem do przodu. Anka i Fiołas już po 14:00. Jazzy and Spritzy. Can't deny it w głośnikach.

0: Od razu pojawiają się wspomnienia, gdy gramy w RMF Max takie klasyki jak ten. To Infinity. Tymczasem czy bramki na autostradzie A2 też będą już klasykiem, przeszłością? Otóż mają zniknąć bramki do likwidacji, ale tylko te na państwowych odcinkach, nieużywane, gdzie teraz zwalniamy, a i tak nikt nas nie kasuje.
1: No wiadomo przecież, że nie te, na których się płaci. No hello, no najdroższa A2 z tej żyły złota by na pewno nie zrezygnowała, także nie klikajcie już tego newsa. Zrobiliśmy to za was, naprawdę można ze spokojem iść do przodu.
0: Max. Na naszym horyzoncie przyjemności, zaraz finał. Zabawy za dużo, za mało.
2: Reklama.
3: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower Cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
4: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
5: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
4: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
6: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
8: Mm,
9: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
17: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: I po reklamie.
19: RMF Max.
20: RMF Max Mazowsze.

0: Ten nowy sezon od Dawida Podsiadło pozwala się rozmarzyć. I może wcale nie trzeba będzie wychodzić z tej rzeczywistości. W końcu już teraz rozdajemy kasę w RMF Max.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jest ta ekscytacja. Jaka kwota zaraz padnie na antenie RMF Max? No bo wiemy, że na naszym koncie jest więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 16,5 tysiąca. Numer wybrany.
0: No i już, drugi sygnał za nami. Mamy nadzieję, że dzisiaj albo się bardzo uściśli ta kwota, która jest do wygrania, albo... 6 sygnałów maksymalnie czekamy. Ja już tu liczę z niepokojem. Czwarty to był teraz. Czwarty. Albo po prostu będzie 500 zł dla tego, kto nie udzieli prawidłowej odpowiedzi. Albo... Nie!
2: To już szósty!
0: Albo to jest tylko stówa!
2: 100 zł niestety dla osoby, która nie odebrała naszego połączenia. A szkoda, bo sama próba, samo obstawienie to już 5 stówek, a przecież może tej kasy być zdecydowanie więcej, bo więcej niż 14 331 zł jest na naszym koncie, to wiemy.
0: Kto chce chętnie zgarnąć te pieniądze, już teraz niech wysyła hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: A może wy też macie już w głowie jakąś kwotę? Każdą warto sprawdzić. Jutro dużo kasa znów do wzięcia. Łapcie szczegóły i zgłaszajcie się do naszej zabawy na rmfmax.pl.
0: A to już Ed Sheeran.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczyk, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczyk, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Expert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: Na Mazowszu nocą ma być pochmurno i chłodno, bez większych opadów deszczu, chociaż drobne mrzawki mogą się pojawić, a wieczorem na termometrach od 7 stopni w Płońsku, 7,5 w Mławie, 8 kresek będzie w Ciechanowie, a w nocy niebo się rozpogodzi, temperatura nieznacznie wzrośnie do może 9 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, ciśnienie cały czas jeszcze pozostaje wysokie i to się do końca dnia nie powinno zmienić.
1: RMF Max Mazowsze.

0: Iný v RMF Max, no i właśnie a propos iluzjonistów. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, co mogłoby zniknąć z polskich billboardów? Dzisiaj was o to pytamy i na to pytanie odpowiadacie w głosówkach.
1: Na naszym messengerze. Kuba!
2: Wydaje mi się, że zdjęcie mojej teściowej to jest coś, czego nie chciałbym widzieć na billboardzie.
1: I ja teraz się zastanawiam, co reklamuje teściowa Kuby.
0: No, może to tą bieliznę, co mówiłam, że dobrze by była, żeby zniknęła.
1: A to głosówka od Marcina.
3: Ja myślę, jak byłoby mniej reklam Haluxa i operacji tego Haluxa, to byłoby super.
1: To jest Hilux, Marcin, Hilux na tych billboardach, nie Halux.
0: Max! Co ma zniknąć z polskich billboardów? Czekamy na wasze głosówki, a to już Metzner. To miasto.

0: reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry.

0: potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litor Sol Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Morniny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
9: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
10: I po reklamie.

0: Flash, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz w RMF Max Mazowsze, punktualnie o 15. Adam Szostok, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami. Alerty wydano dla południowo-wschodniej części kraju, m.in. Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale także dla części Opolszczyzny i województwa śląskiego. Prognozowane są opady do 35 mm, porywy wiatru do 70 km na godzinę oraz lokalnie grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra do godziny 4 rano. Benzyna w dół o 5 groszy, diesel o 9. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które zobaczymy jutro na stacjach paliw. Podstawowa benzyna będzie kosztować nie więcej niż 6,41 zł. Olej napędowy 7,17.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Gmina Załuski inwestuje w bazę sportową, a to ma zachęcić młodzież do aktywności i do ruchu. Jedną z takich inwestycji jest modernizacja sali przyszkolnej w Szczytnie, a to koszt 189 tysięcy złotych.
2: Zakończyliśmy postępowanie przetargowe, trwa właśnie analiza ofert. No i mam nadzieję, że do końca roku zrealizujemy tą inwestycję i młodzież będzie mogła w lepszych warunkach rozwijać swoje sportowe pasje.
0: Mówi Kamil Koprowski, wójt gminy Załuski. Równocześnie w Służewie powstaje kompleks sportowy Orlik z boiskiem, ale też z infrastrukturą do dyscyplin lekkoatletycznych.
2: Wartość inwestycji to około 3 800 000 zł, z czego 50% to jest dotacja z Ministerstwa Sportu. Aplikujemy również o środki do samorządu województwa mazowieckiego. Inwestycja powinna zakończyć się do końca roku, a planujemy, że może to nastąpić wcześniej i już wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 26-27 młodzież będzie mogła korzystać z tego obiektu.
0: Dodaje wójt gminy Załuski. Może to nie strata na dziesiątki lub setki tysięcy złotych, ale jednak kolejny raz internetowym oszustom się udało. W Płońsku 67-latek stracił blisko 1400 zł, kupując traktorek, kosiarkę przez internet. Oszuści przesłali mu profesjonalne nagranie sprzętu, przekierowali na fałszywą stronę płatności, mężczyzna zapłacił kodem BLIK, po czym kontakt ze sprzedającym się urwał, a ogłoszenie zniknęło. Policja przestrzega przed klikaniem w linki do płatności przesyłane komunikatorami i ostrzega też przed zbyt atrakcyjnymi ofertami. W przypadku oszustwa należy natychmiast zgłosić sprawę bankowi oraz policji. Spektakl Śluby Panieńskie w ramach Nocy Muzeów. Do świętowania szykuje się Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Posłuchajcie, co nas czeka 16 maja.
3: W wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej, jeśli pogoda na to pozwoli, odpowiadając na głosy Państwa i oczekiwania, widowisko odbędzie się w plenerze, natomiast

0: Jeżeli, tak jak w roku ubiegłym, pogoda nie pozwoli, spektakl odbędzie się w oranżerii i wtedy bilet, wejściówka będzie do odebrania od godziny 18 w sklepiku muzealnym, a sam spektakl będzie miał miejsce o godzinie 19.
1: To Monika Salamon-Miłoboszewska z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
2: Polscy hokeiści powalczą o awans do elity. Wieczorem na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A biało-czerwoni zmierzą się z Japonią, a jutro z Litwą. Do awansu potrzebujemy dwóch wygranych.
3: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
2: Mówił Krystian Mroczkowski. Mecz z Japonią o 19.30. Teraz plus Liga Siatkarzy. W czwartym meczu finałowym Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z Bogdanką Luk Lublin 3-1 i w walce o złoto mamy remis 2-2. Kolejny mecz 10 maja w niedzielę. Nasi na boisko, ścieżki rozwoju młodych piłkarek i piłkarzy to nowy program Ministerstwa Sportu. Jego głównym celem jest wzmacnianie procesu szkolenia młodzieży w klubach i akademiach piłkarskich.
1: Przed nami pochmurny wieczór na Mazowszu, w Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku. Po zmroku na termometrach maksymalnie 7, może 8 stopni. Opadów deszczu takich wielkich synoptycy nie przewidują, ale północny wiatr może wzmagać uczucie chłodu, szczególnie, że będzie się rozpędzał do 25 km na godzinę. Noc zapowiada się w miarę pogodnie, bezchmurnie, ciśnienie pozostanie cały czas jeszcze wysokie, a temperatura nie spadnie poniżej 7 stopni, więc noc będzie łagodna.
4: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
5: Z obowiązkami walczymy muzą. Siema po trzeciej.
6: RMS Max, hity na maksa.
7: Ale jest oręż w tym pierwszym kwadransie. Męskie granie i nareszcie będzie także Andy Dust i Zokaria, a na start Bibi Rexa. Anka i Fiałas, dzień dobry.
5: Do końca dnia w pracy już bliżej niż dalej, więc wszystko co dobre macie w RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pomagają odpuścić, jeśli jeszcze za czymś dziś gonicie. Męskie granie orkiestra w RMF Max. A teraz w końcu słońce na horyzoncie. Być może zyskamy dodatkowy dzień urlopu.
2: I to płatny. Nie będzie go można wziąć tak od razu, ale będzie można przeznaczyć na to, na co zazwyczaj nie mamy czasu. Szczegóły zaraz. RMF Max.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama. Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
5: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
6: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Drodzy maturzyści, życzymy Wam prostych pytań i jasnych odpowiedzi, by uzyskany wynik otworzył Wam drzwi na wymarzone studia, wiary we własne siły i spokoju. Trzymamy za Was kciuki. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: popołudniowe endorfiny. To Oskar Cyms za nami. Czy dostaniemy dzień wolny od pracy? Jest wyjątkowa, innowacyjna inicjatywa Urlop na profilaktykę.
1: No i teraz uwaga, brawa, ponieważ wreszcie będziemy mieli czas na to, żeby pójść do lekarza. Przecież zazwyczaj w ogóle tego nie wliczamy w nasz kalendarz.
0: Trzy firmy wystartowały i zachęcają innych pracodawców. My też puszczamy oko, by każdy z pracowników dostał 8 płatnych wolnych godzin w ciągu roku na to, by zrobić badania.
1: I tu ja mam jeszcze mały problemik, ponieważ do bardzo wielu badań jednak trzeba się przygotować. Więc chociaż 2 dni, dobra?
0: I 3 na odpoczynek i właśnie przez takich pracowników nie dostaniemy ani jednego.

0: rozkręcają niesamowicie Felix Jen, Kaskada i Boy You Turn Me w RMF Max. A nie wiem, czy też macie taką wkrętę, że jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem, czyli dość nieciekawie, to ja sobie wtedy w mojej apce z pogodą sprawdzam te miejscowości, w których kiedyś byłam na wakacjach.
1: Każdy to robi, bo są zapisane.
0: No wiadomo, no i na przykład dzisiaj w Chorwacji równie brzydko, Vela Luka, także polecam miejsce, ale dzisiaj może niekoniecznie, no.
1: Podnosisz na duchu, jak będzie po południu i wieczorem, podobno im dalej w las, tym ciemniej z pogodą dziś. Zaraz szczegóły.
2: Przed nami pochmurny wieczór na Mazowszu, w Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku. Po zmroku na termometrach maksymalnie 7, może 8 stopni. Opadów deszczu takich wielkich synoptycy nie przewidują, ale północny wiatr może wzmagać uczucie chłodu, szczególnie, że będzie się rozpędzał do 25 km na godzinę. Noc zapowiada się w miarę pogodnie, bezchmurnie, ciśnienie pozostanie cały czas jeszcze wysokie, a temperatura nie spadnie poniżej 7 stopni, więc noc będzie łagodna.

0: Rebeka z bałaganem, Mata i PZW RMF Max, ich plan B. Za to plan Holendrów na walkę ze zmianami klimatycznymi to brak mięsa na billboardach. Dlatego dzisiaj pytamy was o to, czego wy na polskich billboardach nie chcielibyście oglądać. Nagrywacie głosówki.
1: Kasia, proszę bardzo.
2: Nie znoszę reklam, nie cierpię reklam dotyczących menopauzy. Zawsze jak jadę z pracownikiem, kolegą, współpracownikiem, to się na mnie tak dziwnie patrzą. Nie wiem, czy to jest jakaś lekka sugestia, żeby coś kupić, żeby coś używać, zażywać, żeby siebie polepszyło?
1: Nie, Kasia, no nie bierz od razu tak wszystkiego do siebie.
0: To jest kontrolne męskie spojrzenie. Czy to nie ostatnia szansa na ewakuację?
1: Jest. Kasia, lecą do ciebie gadżety. A u nas?
3: To jest nowość RMF Max.
1: Świeżutki Ale Farben i jego Body Talk. Chociaż tak pod Kasię to bardziej Billboard Talk to by musiało być.

0: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
1: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sława Płońsk.
1: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Czas na flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam punktualnie o 16. Będzie kolejne podejście do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Państwowa spółka Electromobility Poland podpisała właśnie umowę o partnerstwie strategicznym z tajwańskim koncernem Foxconn. Mówi ona o ekspresowej budowie w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych z polską flagą. Kiedy pierwsze auta mają być gotowe?
2: W 2029 roku, czyli za plus minus 3 lata. Tak przekonują wspólnie władze spółki Electromobility Poland oraz minister aktywów państwowych. Nie wiadomo jeszcze, jak to auto będzie wyglądać, ani jak będzie się nazywać. Na pewno nie będzie tu użyta nazwa Izera, czyli ta nazwa, którą wybrał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego.
1: A to był Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Trzy obszary na terenie powiatu ciechanowskiego: zapowietrzony, zagrożony i buforowy, wprowadzone. To po wykryciu ognisk grypy ptaków w sąsiednich powiatach. Posłuchajcie.
3: Jeśli chodzi o obszar zapowietrzony, w którym są największe restrykcje, to część miejscowości z gminy Grudusk i Regimin. Natomiast jeśli chodzi o obszar zagrożony, to zarówno gmina Glinojeck 11 miejscowości, gmina Grudusk 18 miejscowości, w gminie Regimin 22 miejscowości, i w gminie Ciechanów 2 miejscowości.
1: Mówił dziś naszemu reporterowi Mariusz Dobosz, powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie.
3: Strefę buforową wprowadzono, ale ona będzie jeszcze powiększana, bo Komisja Europejska nakazała Polsce powiększyć tą strefę buforową. W tej chwili obejmuje ona niektóre miejscowości w gminach Glinojeck, Ojrzeń, Grudusk, Ciechanów i Opinogóra Górna. Jeśli chodzi o nakazy w tych strefach i zakazy, to generalnie chodzi o utrzymywanie drobiu w zamknięciu i ścisłe bioasekuracji, żeby nie dopuścić do zawleczenia wirusa do pomieszczeń, w których jest drób utrzymywany.
1: Zmieniamy temat. Wkrótce powinna ruszyć modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Naruszewie. Część środków na to zadanie gmina pozyskała z zewnątrz.
4: Część środków pozyskaliśmy z mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. Natomiast nie wszystkie zadania z zakresu tej inwestycji są zadaniami termomodernizacyjnymi. Część właśnie robót są to wydatki niekwalifikowalne i tu skorzystaliśmy z instrumentów wsparcia zadań ważnych dla rozwoju Mazowsza i za te środki zamierzamy wykonać pracę na hali sportowej w tejże szkole, między innymi wzmocnić fundamenty hali sportowej, wykonać odwodnienie, wykonać malowanie hali, jak również elewację.
1: Tyle Beata Pierścińska, wójt gminy Naruszewo. Na koniec jeszcze przypomnienie o atrakcjach na północnym Mazowszu w ramach akcji Funduszowy Maj. W to włącza się na przykład Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i już 10 maja startuje gra terenowa. Poza tym muzeum szykuje spacery z przewodnikiem. Szczegóły macie na funduszeeuropejskie.gov.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wieczór i noc z czwartku na piątek na Mazowszu. Dosyć pochmurne, ale bez opadów, przynajmniej takich dużych. Na termometrach w regionie najchłodniej w Płońsku po zmroku, okolice 7 stopni. W Ciechanowie można liczyć na 8 kresek i to będzie maks. Wiatr z północy, chwilami silniejszy, może potęgować uczucie chłodu, a w nocy też niebo się przejaśni, ciśnienie niezmiennie pozostanie wysokie. Warto pamiętać o cieplejszym okryciu, jeżeli wychodzimy na jakieś nocne

0: spacery.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Wracamy z pracy do domu na pełnym klimacie. Stacja jest odpowiednia, witajcie w RMF Max. Gordo i Rainer Zonneveld teraz o was zadbają.
3: Za moment mrozu i sombr, tu Anka i Fioła. Witajcie w RMF Max po czwartej.

0: taki przyjemny, nostalgiczny oddech ma w sobie ten utwór Sombre, Back to Friends w RMF Max. Jeśli teraz spieszycie się na spotkanie do banku, to chcę powiedzieć, w bankach nie ma zmiłuj i to nawet wobec papieża. Popularny artykuł w internecie dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że jak papież Leon został papieżem, to zadzwonił, żeby zmienić swoje dane teleadresowe.
1: No, że Watykan już nie Chicago.
0: Tak. Podał wszystkie swoje hasła zabezpieczające i pani powiedziała, że przeprasza bardzo, ale no jednak będzie musiał stawić się osobiście.
1: No i dobrze, papież też człowiek, nie?
0: No jakby nie było, to prawda, ale jednak wiesz, jak teraz papież ma przyjść do okienka i się wyspowiadać.
1: Głupio, że to nie on robi. RMF
0: Max. To teraz z trochę innym bitem wjeżdża Ariana Grande.

0: All The Time, John Summit i Chainsmokers, RMF Max. No trochę tego czasu upłynie. Rok, aż ci maturzyści znów będą mogli podjąć maturę z matematyki. Kilkanaście egzaminów unieważnionych, bo zostały wniesione na salę telefony komórkowe.
1: Może wcześniej wysłali do nas SMS-a i chcieli, że jak zadzwonimy, to jednak odbiorą, no.
0: To są sytuacje, gdy telefon trzeba mieć przy sobie, wtedy gdy dzwonimy w zabawie za dużo, za mało. W końcu jednak kilkanaście tysięcy złotych wygrać w naszej grze można. Ile dokładnie? No to jest wasze zadanie. Trzeba wytypować.
1: Wskakujcie na rmfmax.pl i zgłoście się do naszej gry. Jutro znowu rozdajemy kasę.
2: RMF Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F. Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: dowód na to, że gwiazdy macie pod ręką. W RMF Max, Kungs i jego Galaxy. No bo dziś ich na pewno na niebie nie zobaczymy. 7 w kalendarzu i 7 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Niech pada!
1: Niech pada, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Niech tam ten wreszcie pożar ugasi. Za to trzymamy kciuki. No i jak już pada, to nie wiem, wystawcie tam doniczki z kwiatami na balkon. Niech podleje, no.
0: Po poznańsku, podlewanie. Jak wy padacie, to zostańcie z RMF Max. Przytrzymają was przy życiu w to czwartkowe popołudnie nasi koledzy z ekipy kanału nadawczego, a my jutro po 13 będziemy z wami znów.
1: I jutro będziemy już zamykać roboczy tydzień.
0: Anka i Fiołas.
1: Do usłyszenia.

0: Funduszowy Maj.
1: Wiosna to idealny moment, żeby ruszyć w Polskę. My w ramach akcji Funduszowy Maj dotarliśmy z naszym mikrofonem do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, po którym oprowadza nas Agnieszka Korolczuk. To miejsce jest naprawdę magiczne.
2: To jest chyba magia przeszłości. My mówimy często o sobie, że jesteśmy trochę wehikułem czasu, bo kiedy wchodzi się na wieś między zagrodami, między chałupami, między tymi polami uprawnymi, to naprawdę przenosimy się do innego świata.
1: Ta wieś wygląda sielankowo, ale życie na polskiej wsi 100 lat temu nie wyglądało tak sielsko.
2: Tak, wieś, którą my tutaj pokazujemy, jest już trochę takim obrazkiem wyidealizowanym, ale mieszkańcom w tamtym czasie żyło się bardzo ciężko. My widzimy się w maju, czyli wiosna. Skończyły się zapasy sprzed zimy i te, które na zimę były przygotowane. Nic nowego jeszcze nie wyrosło, więc gospodynie musiały się wykazywać naprawdę olbrzymią kreatywnością, żeby w jakikolwiek sposób wykarmić rodzinę.
1: Wasze muzeum także łączy pokolenia.
2: To jest tylko absolutnie nasza radość, kiedy dziadek spaceruje z wnukiem i opowiada mu o rzeczach, które właśnie tutaj mu się przypominają. Wnuk nabiera zupełnie nowej wiedzy. To jest siła naszego muzeum. To jest nasze dziedzictwo. Dlatego musimy to szanować. Musimy o tym pamiętać, bo tak żyli nasi przodkowie.
1: I to jest chyba najlepsza puenta naszej dzisiejszej wycieczki. Jak będziecie na Mazowszu, naprawdę warto odwiedzić to cudne miejsce, no i zobaczyć, jak zmieniło się dzięki funduszom unijnym. Zajrzyjcie także koniecznie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
12: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
13: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
14: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
19: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
20: Drodzy maturzyści, życzymy wam prostych pytań i jasnych odpowiedzi, by uzyskany wynik otworzył wam drzwi na wymarzone studia, wiary we własne siły i spokoju. Trzymamy za was kciuki. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
21: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
22: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
23: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
22: Ha, i nie ma lipy.
23: Hej, to był mój tekst.
24: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899, z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
23: No i nie ma lipy, no.
0: i po reklamie.

Wieczór i noc z czwartku na piątek na Mazowszu. Dosyć pochmurne, ale bez opadów, przynajmniej takich dużych. Na termometrach w regionie najchłodniej w Płońsku po zmroku, okolice 7 stopni. W Ciechanowie można liczyć na 8 kresek i to będzie maks. Wiatr z północy, chwilami silniejszy, może potęgować uczucie chłodu, a w nocy też niebo się przejaśni, ciśnienie niezmiennie pozostanie wysokie. Warto pamiętać o cieplejszym okryciu, jeżeli wychodzimy na jakieś nocne spacery.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, no pewnie, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: 17 na zegarach, czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Dogaszenie pożarów w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny może potrwać jeszcze wiele godzin. Ogień objął tam około 300 hektarów lasu. W akcji uczestniczą setki strażaków, pomagają okoliczni mieszkańcy, którzy dostarczają strażakom posiłki.
1: Od samego początku uczestniczymy w akcji.
2: Przywiozłyśmy pierogi.
3: Smacznego.
4: Dziękuję. Dbają o nas panie koła gospodyń wiejskich, inicjatywa prywatna, także jest to miłe.
1: To jest nasza gmina, jesteśmy też za nią w jakiś sposób odpowiedzialni. Dzisiaj pierożki.
3: Pierożki z czym?
1: Z serem.
0: Z mieszkankami Józefowa i strażakami uczestniczącymi w akcji rozmawiał Dominik Smaga.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku rozbrzmi dźwiękami wielkiej sobotniej gali. To z okazji 21. edycji Międzynarodowego Festiwalu Księdza Macieja Sarbiewskiego. Kto zagra w ostatni dzień festiwalu?
6: O 18:00 gala 21. Międzynarodowego Festiwalu i to już w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury, czyli tutaj u nas. Będą rozstrzygnięte dwa konkursy poezji. Konkurs w kategorii A, poezja w języku polskim, i w kategorii B, poezja w języku łacińskim. Znamy już werdykt, jurorzy już się naradzili, ale wszystko będzie tajemnicą do gali.
0: Zapraszała Jolanta Marzęcka, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. W Sarbiewie również m.in. rozstrzygnięcie konkursów.
6: Sobota to jest dzień w Sarbiewie i tam zapraszamy. O 10:00 będzie rozstrzygnięcie konkursu krasomówczego, później recytatorskiego, fragment sztuki poeta i biskup. Sobota to jest ten dzień, kiedy kończy się festiwal.
0: Zmieniamy temat, ale pozostajemy w temacie kultury, bo tak też będzie w połowie maja w Ciechanowie, bo zbliża się Noc Muzeów. Swoje propozycje ma również Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
7: Na późniejszy wieczór zachęcamy zabrać ze sobą kocyki, bo na dziedzińcu zamkowym będzie można usiąść i obejrzeć film, bowiem wieczór zakończy się projekcją filmu Ostatni pojedynek Ridleya Scotta. Dodatkowo przez cały czas dostępne będą atrakcje towarzyszące. Zbrojownia, tor łuczniczy, średniowieczne gry planszowe oraz nauka walk na miękkie miecze.
0: Na 16 maja zapraszała Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Swoje atrakcje przygotowała też placówka w Gołodczyźnie, a co ważne, podczas Nocy Muzeów będzie kursował bezpłatny autobus pomiędzy Ciechanowem i Gołodczyzną. Na koniec przypominamy, Mławskie Rowery Miejskie już działają. Jak je wypożyczyć? Posłuchajcie.
8: Korzystanie z systemu proste, intuicyjne. Rowery można wypożyczać i zwracać w dowolnej stacji na terenie miasta Mława, a także zarezerwować oraz odblokować za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej. Opłaty, co jest ważne, za przejazdy realizowane online bez dodatkowych prowizji.
0: Mówił Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Synoptycy mówią, że czwartek na Mazowszu, jeżeli chodzi o wieczór i noc, będzie chłodny, ale spokojny. Noc ma być bezchmurna, na termometrach do 8 stopni w Ciechanowie. Wiatr słaby, ciśnienie za to wysokie, a w piątek już zdecydowanie cieplej. W ciągu dnia przejściowe zachmurzenia niezmiennie będą obecne, ale temperatura da nam całkiem przyjemny początek weekendu. Najcieplej będzie w Płońsku. Wiatr cały czas jeszcze silny i podobno nie będzie padać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmę.

0: oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. RMF
1: Max. Nie wiem, o co chodzi z tym czwartkiem, ale mam wrażenie, że dzisiaj nikt się nie wyrabia. Jesteś mi świadkiem, a ja jestem świadkiem twoim, że dojadamy obiad teraz. On powinien być dawno zjedzony.
2: Oj tam.
1: Nie, ale... ma oj tam, oj tam. Mama by nas okrzyczała, że o tej godzinie jemy obiad? Skandal.
2: Gdzie jeszcze na stojąco jesz? Brzodów dostaniesz. Zostaw to.
1: Oby Michał się Siwek. Nasze mamy nie dowiedziały. Natalia Kawałek.
2: Dzień dobry, jesteśmy z wami. Jak wy też w niedoczasie, to gramy dla was. Christian Marci, Reverend House.

0: Morandi w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
2: No i jedna fajna piosenka za nami, ale pora zrobić coś wyjątkowego. Taka piosenka, która co prawda zostanie zagrana u nas tylko raz.
0: Ale a można więcej, jak wam się spodoba, tylko musielibyście wtedy dać znać, że chcecie.
2: Chodzi o... Słuchaj, jest to robialne, wszystko jest robialne.
0: Dogadamy się, proszę pana.
2: Oczywiście,
0: będzie
2: że
0: będzie pan
2: tak.
0: zadowolony. Ale o co chodzi w ogóle? Napiszcie na Messenger RMF Max ostatnią rzecz, którą zjedliście.
2: Coś takiego, co być może jeszcze czujecie w ustach. Może gdzieś wam tam między zęby wlazło coś pysznego i nie chcę opuścić.
0: Aż tak?
2: Ale słuchaj, no czasem się jakiś szczypiorek, jakiś koperek tam wkręci. Wiesz jak jest, przyklei się.
0: Ale stawiasz obrazy przed naszymi oczami.
2: Tak się w życiu zdarza. Napiszcie nam, co ostatnio jedliście. Ten ostatni posiłek, który jest za wami. Czy dobry, czy niedobry. Mogą być zdjęcia, też przyjmiemy.
0: I my obiecujemy wziąć wszystkie odpowiedzi i każdą z odpowiedzi, która przyjdzie na Messenger RMF Max, uwzględnić i zrobić z tego piosenkę. Zrobimy ją razem, ja i Natalia. Puścimy w radiu. Piszcie, co ostatnio jedliście.

0: Szkoda zagadywać tej końcówki, ale czasem trzeba.
1: To Eben
0: i Hello w RMF Max
1: w kanale nadawczym 17.16 na zegarach, a my słuchajcie, wiemy, co odwala Poczta Polska.
2: Poczta Polska właśnie robi wielki zamach swoją wielką, potężną pocztową ręką na rynek deweloperski, drodzy państwo.
1: To jest niesamowite, że jakby nienawidzimy ich za to, jak nam dostarczają awizo, a oni chcą, żebyśmy ich nienawidzili jeszcze bardziej w momencie, kiedy będą nam budować mikrokawalerki. Wow.
2: Ale co, masz coś do deweloperów? Coś jest nie ten?
1: Nie, kocham wszystkich, tak samo mocno.
2: Ja tylko doprecyzuję, nowy statut, zmiany w KRS i to oznacza jedno, oni stają się nowym gigantem rynku budowlanego, chodzi właśnie o Pocztę Polską, przypomnę, o kim rozmawiamy.
1: Bo tak, to się może nie łączyć, te kropki się totalnie nie łączą, a jednak się połączyły.
2: Drodzy państwo, dwa w jednym. I mikrokawalerkę wcisną i od razu na kasek mi się dostarczą. RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Hej, cześć, mam dla was nowy beat, który polecam do pracy, po pracy, na podróże i po szkole. To Daydream Affiliate i jego nowość Playback.
3: Max nowości na Maxa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Tak brzmi lato na maska. Na maska. Ma maksa! Wiktor! Wiktor, jaki da Oskar? Sorry, tak się zasłuchałam w tego Oskara i sobie przypomniałam, jak było w Gorlicach. Ale Oskara jeszcze nie raz na naszej trasie usłyszycie i zobaczycie.
1: RMF Musk, kuzyn Ilona.
0: No, może tak być. Może gdzieś na świecie jest takie radio, ale to jest RMF Max. Max i lato na maksa.
1: Na maksa.
0: Z Oskarem Simsem też.
1: I nowości też na maksa. Bauza i magnetyki już zaraz, to numer, którego może jeszcze nie słyszeliście. Jest duża szansa.
0: Ale warto usłyszeć. Tylko tutaj trzeba być czujnym, bardzo, bo Bausa tutaj w naszym przypadku to jest takie norweskie trio, a jest też raper, którego pisze się dokładnie tak samo, ale jest to Bauza, prosto z Niemiec. Ale on nie robi takiej dobrej, płynącej elektroniki. Nowość
1: RMF Max. To podkręćcie sobie też Bauza u siebie w głośniku i elegancko wleci Magnetic od Bauza w RMF.

0: I cóż, że ze Szwecji, Swedish House Mafia i Wait So Long w RMF Max, kochamy ich niezależnie od tego, skąd pochodzą.
1: Absolutnie. Skąd pochodzi ten front, który przyniesie burzę dziś do Polski? Ja też do końca nie wiem, ale taki idzie, więc
0: wiesz,
1: warto
0: posłuchać.
1: Wiesz
0: co, ja go sobie po prostu nie życzę.
1: Absolutnie.
0: Nie obchodzi mnie, skąd oni przyszli, skąd oni są, ale ja ich nie chcę.
1: Bardzo proszę tak krzyknąć do tego pana
0: Halo!
1: Fronta. Panie,
0: Halo!
1: Panie froncie!
0: Idź pan stąd!
1: To posłuchajcie prognozy, czy sprawdźcie, czy rzeczywiście poszedł. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Wejdź na maksa. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Synoptycy mówią, że czwartek na Mazowszu, jeżeli chodzi o wieczór i noc, będzie chłodny, ale spokojny. Noc ma być bezchmurna, na termometrach do 8 stopni w Ciechanowie. Wiatr słaby, ciśnienie za to wysokie, a w piątek już zdecydowanie cieplej. W ciągu dnia przejściowe zachmurzenia niezmiennie będą obecne, ale temperatura da nam całkiem przyjemny początek weekendu. Najcieplej będzie w Płońsku. Wiatr cały czas jeszcze silny i podobno nie będzie padać.

0: jedna z dwóch prowadzących tego programu właśnie podskakuje jak piłeczka do tego bitu i...
1: I nie mam zadyszki.
0: I nawet nie ma zadyszki.
1: To się nazywa format, co?
0: I w ogóle się tego nie wstydzi i to bardzo dobrze. A wy nam napisaliście, co ostatnio zjedliście po to, żebyśmy my zrobili z tego piosenkę. Takie dziwne rzeczy dzieją się tylko w RMF Max.
1: I przy okazji zrobiliście też to po to, żeby nam wszystkim burczało w brzuchach?
0: Tak.
1: Doceniamy.
0: Piękna
1: lista.
0: Pojawiło się też obrzydliwych propozycji, ale obiecaliśmy umieścić w piosence wszystko, to idzie wszystko. Proszę bardzo.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek. Fabry.

0: Ile osób opuściło to radio po wersie z glutami? Nie wiem, ale mam nadzieję, że jak najmniej. Za chwilę będą piosenki ze znacznie ładniejszymi tekstami. Obiecuję, że ani jednego gluta nie będzie w piosence Tame Impala i Dracula, która za momencik w RMF Max.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Tam nawet jakieś takie romantyczne klimaty będzie można znaleźć, także będzie miło i przyjemnie od tej pory, szczególnie, że coś dla was mamy.
0: I są to bilety na koncerty Enrique Iglesiasa i Madison Beer. Zostańcie z nami. Zaraz szczegóły.
2: Reklama. Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: To co, Angela? Idziemy na rower?
10: Ale mój stary już nie daje rady.
9: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
10: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Czas na najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu. Adam Szostok, zapraszam. Na północnym Mazowszu utrzymuje się poważna sytuacja związana z grypą ptaków. Takie ogniska odnotowano w powiatach żuromińskim i mławskim, ale także płockim i płońskim. Skala zjawiska jest ogromna i ma bezpośrednie przełożenie także na powiat ciechanowski. Tam grypy ptaków nie ma, ale ze względu na sąsiedztwa wprowadzono ograniczenie dotyczące drobiu i specjalne obszary.
3: W całej Polsce do tej pory w tym roku już padło, bądź służby weterynaryjne musiały zlikwidować około 9 milionów sztuk drobiu. To pokazuje skalę. Jeśli chodzi o powiat ciechanowski, w powiecie ciechanowskim nie mamy ognisk grypy ptaków, natomiast z racji na sąsiedztwo powiatów, w których ona występuje, ta choroba, no część z miejscowości w powiecie ciechanowskim została objęta obszarami, które się tworzy w celu zapobieżenia szerzenia się chorobie.
2: Mówił naszemu reporterowi Mariusz Dobosz, powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie. Ograniczenia dla hodowców drobiu obowiązują do odwołania. Jak ustalił nasz reporter, w sytuacji, gdy ogniska grypy ptaków zostaną wygaszone, prawdopodobnie pod koniec maja restrykcje też wygasną.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Przypominamy, w województwie mazowieckim odbywają się Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowane przez ZUS. Zaplanowano spotkania, prelekcje, panele dyskusyjne i konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla ich bliskich. Wydarzenia są bezpłatne, odbywają się przez cały maj i cały czerwiec. Harmonogram dostępny jest na stronie ZUS-u. A gmina Załuski inwestuje w bazę sportową, co ma zachęcić młodzież do aktywności i do ruchu, a w przyszłości być może pozwoli wychować na przykład przyszłego olimpijczyka, czego serdecznie życzymy. Samorząd nie szczędzi środków na nowe boiska czy modernizację sal gimnastycznych.
4: To bardzo ważna inwestycja przede wszystkim dla społeczności szkolnej, ponieważ obecna sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Szczytnie no ma już 20 lat, ma lata świetności ma za sobą, więc te środki pozwolą nam na kompleksową modernizację tego obiektu, nowa nawierzchnia, nowa infrastruktura, będzie również lepsza akustyka, więc będzie z pewnością to większy komfort dla młodzieży szkolnej i dla całej społeczności.
2: Mówił Kamil Koprowski, wójt gminy Załuski. Teraz Muzeum Ziemi Zawczeńskiej w Mławie, które zaprasza na majowy spacer. To już w najbliższą niedzielę. A tematem przewodnim wędrówki będą mławskie rynki. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Spacer rozpocznie się o godzinie 11. Z siedziby muzeum uczestnicy wyruszą w trasę prowadzącą przez miejsca związane z historią Mławy, czyli Zielonym, Starym i Nowym Rynkiem. Zapisy odbywają się telefonicznie. Warto zrobić to w miarę szybko, bo liczba miejsc jest ograniczona.
2: O szczegółach tego spaceru opowiadał reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Sprawdzamy prognozę pogody. Wieczór i noc na Mazowszu będą należały raczej do tych chłodniejszych, bo na termometrach w najcieplejszym momencie nocy 8 stopni. Tak będzie i w Ciechanowie, i w Mławie, i w Płońsku. No a po tej chłodnej nocy przyjdzie poranek. Na termometrach od 8 do 9 kresek powyżej zera. W ciągu dnia czeka nas sporo przejaśnień. Temperatura oczywiście wzrośnie. Znowu będzie starała się dotrzeć mniej więcej do 16-17 kreski. Wiatr będzie chwilami silniejszy.

0: powietrze, ciśnienie na wysokim poziomie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Godzina 18 z minutami, dokładnie 4 minutami i 39 sekundami. To jest cały czas kanał nadawczy.
3: To jest świetne informacje.
2: Prawda?
3: I to są tym lepsze informacje w ogóle, że dzisiaj jest dzień matury z informatyki. Czyli to właśnie to jest ta nauka o informacjach, prawda?
2: Dokładnie tak to działa.
3: Nie pomyliłem nic.
2: To ja mam jeszcze jedną informację w ramach matury z informatyki. Informujemy, że będziemy rozdawać bilety na Enrique, boskiego Enrique. Już bez pieprzyka, ale nadal tak samo śpiewającego.
3: To zostańcie z nami w RMF Max.

0: No, kochamy tego chłopa. Kochamy i tańczymy, mimo że piosenka nie do końca jest do tańca, jakby się tak wsłuchać w tekst, ale kto by się tym przejmował? Kto by się uczył francuskiego, żeby rozumieć, o czym to jest? Dajcie spokój.
1: Ale dobrze, że idziesz w kierunku języków, bo dziś znów będziemy rozdawali wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa.
0: Tak jest.
1: I w kierunku języków właśnie pójdziemy, bo chcielibyśmy, żebyście powiedzieli po espaniolsku.
0: Tak jak to Enrique potrafi najlepiej.
1: Taką mieszanką polskiego z hiszpańskim. Tak wiecie, tak jak to tylko Polacy potrafią swój język z cudzym językiem zmieszać.
0: To żebyście... tak jakbyście pojechali na wakacje do Hiszpanii i próbowali się dogadać, nie znając języka hiszpańskiego.
1: Tak.
0: Że tam jest to uczucie, takie...
1: El voda, por favor.
0: Dokładnie tak.
1: El szklanko.
0: Mi corazón, bo to też każdy potrafi. Wiadomo.
1: Takie rowery. Tak. Takie rzeczy, wiecie, o co chodzi. To wyznajcie jakieś uczucie tak po espaniolsku i właśnie w ten sposób wchodzicie do gry. O wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa, który już w sobotę w Gdańsku.
0: Tak, jeżeli macie chęć się wybrać, a nie macie biletów, możemy je zorganizować, ale wyznajcie jakieś uczucie, komu tylko chcecie. To nie musi być miłość, to może być dużo gorsze uczucie. Nie musicie nam mówić jakie. Nagrywajcie się na naszego Messengera, tam głosóweczki zostawiajcie, a my sobie coś wybierzemy.
1: Enrique, ja ciebie amore.
0: Mi amore, mi corazón. Bardzo very. Kombinujcie.
1: Sobota Gdańsk, Enrique, a wypiszecie na Messenger RMF Max.

0: W drodze z bąbelkiem na tylnym siedzeniu potrzebny dobry beat i my taki zapewniamy. Thomas Gray i Rumors w RMF Max.
1: I całkiem możliwe, że waszym dzieciom w ostatnim tygodniu na przykład zmieniło się to, kim chcieliby zostać w przyszłości. Musicie być na bieżąco, przynajmniej raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie zadać to pytanie, bo czasem odpowiedzi mogą być, słuchajcie, zaskakujące.
0: A one się jeszcze w międzyczasie, jak nie zapytaliście, 3 razy zmieniły. Ale słuchajcie, bo ciekawa sprawa. Zapytano dzieci o wyjątkowo wysokim IQ, kim one chciałyby zostać w przyszłości. I tutaj wyniki są zaskakujące, bo to się okazuje, są wyjątkowo takie zwyczajne, po prostu codzienne zawody, nie jakieś nie wiadomo jakie.
1: Tak, bo jedna dziewczynka na przykład chce zostać cukiernikiem, inna właścicielką sklepu odzieżowego, dwie chciały zostać lekarkami, jeden chłopiec marzy o karierze inżyniera lotnictwa i kosmonautyki, tutaj ktoś chce zostać piekarzem, agentem ubezpieczeniowym albo policjantem, takie normalne zawody.
0: To są po prostu mądre dzieci, one wiedzą, że to są zawody, których nie zastąpi AI.
1: No tak, no bo AI może zostać aktorem, piosenkarzem, ale co? Ukręci ci taką piękną kajzerkę z makiem?
0: Nie, absolutnie nie.
1: No właśnie.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.

0: Tony Fodera. Mówi Think About Us, ale my potrafimy myśleć aktualnie tylko o jednym człowieku, o boskim Enrique, który to jutro, nie, przepraszam, pojutrze gra w Gdańsku, także no, wiemy, że jesteście chętni, żeby się tam wybrać. Z nami jest już Iwona. Cześć, Iwona.
1: Cześć, witam.
0: Potwierdzasz, że jesteś chętna, żeby się wybrać na ten koncert?
1: Oczywiście, że tak.
0: A jakbyś miała tak po espaniolsku coś powiedzieć na dowolny temat, to dasz nam próbkę? Na przykład to, co nam nagrałaś?
1: I love you, do bólu ci godam mi corazón.
2: To do mnie? To jest tu mi?
1: Może być tu you.
2: A tak oryginalnie to było tu hu.
1: Nie tu hu.
2: Myślałam, że jednak był jakiś adresat, Iwonko.
0: Że był jakiś hu, ale może być i bez hu, może być po prostu do Enrique, też to przyjmujemy. Powiedz, czy jeżeli chodzi o Enrique, to masz dobrą znajomość jego artystycznych dokonań?
1: No chyba to się okaże.
2: No właśnie, to się okaże. Czyli Iwonka wie, co ją czeka. Zabawa w cytaty. Trzy cytaty zostaną przedstawione. Wszystkie przetłumaczone na język polski, żeby było odrobinę trudniej. Część z nich będzie z piosenek Enrique Iglesiasa, a część będzie z piosenek Enneya.
0: Właśnie, bo to jest zabawa to Enrique czy Enney w RMF Max. Także z tych trzech wystarczy, że odgadniesz dwa i wtedy podwójne bilety lecą do ciebie. Czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pierwszy fragment?
1: Tak jest, jestem gotowa.
2: To jazda.
3: Tęsknię za tobą, skarbie. Całymi nocami wariuję. Teraz mój anioł nie może mnie uratować. O nie!
0: Bardziej Enrique czy Enney? Jak myślisz?
1: Enrique.
0: Sprawdźmy.
2: Tak jest! Punkt dla Iwony.
0: To się zgadza. Pierwszy punkt jest, to zawalczmy w takim razie o drugi. Taka propozycja, czy jesteś gotowa?
1: Tak jestem.
0: No to sprawdźmy.
3: Wszystko, czego potrzebuję, to boski rytm. Zatraceni w muzyce twoje serce będzie moje.
0: Enrique czy Enney?
1: Jeszcze raz można, bo coś zakłóca.
2: Oczywiście, że można. To teraz proszę bardzo, przyjrzyj się uchem.
3: Wszystko, czego potrzebuję, to boski rytm. Zatraceni w muzyce twoje serce będzie moje.
0: Jak myślisz?
2: Dobra.
1: Ten boski rytm pasuje mi pod Enrique?
2: Pytasz, czy odpowiadasz, zapytałaby moja polonistka.
0: Jaki nauczyciel okropny.
1: Odpowiadam.
0: Dobra, no to sprawdźmy.
2: Ale napięcie.
0: Jesteś okropny, no. Rhythm Divine. Kochana, wybierasz się na Enrique. Chyba się cieszysz.
2: Ale to,
0: tak zgadujemy.
2: To był w ogóle bardzo piękny espaniolski pisk. On nie miał żadnego słowa w sobie, ale ja czułem, że on był po hiszpańsku.
0: Bo to jest tak, jak już byś krzyczała do tego Enrique po prostu. Mamy nadzieję, że tak samo będziesz krzyczała w Gdańsku.
1: Tak, usłyszycie mnie na pewno.
2: Aż w Krakowie.
0: No, nie ma problemu.
2: Dobrze, ja trzymam za słowo. To proszę bardzo teraz dobrze, ładnie krzyknąć przy numerze El Perdón, bo to oczywiście Enrique Iglesias tutaj w towarzystwie Nikiego Jema w RMF Max.

0: Boski i Enrique w RMF Max. To już był pisk Natalii Kawałek, a nie Iwony.
1: Ja bym krzyczała.
0: Słuchajcie, będzie jeszcze okazja prawdopodobnie zawalczyć o te wejściówki, więc nie śpijcie, jeżeli kochacie Enrique. A my zaraz gramy innych cudownych artystów, którzy posiedli ten piękny język.
1: Pitbull. Na niego bilety być może też jeszcze kiedyś się u nas pojawią. W każdym razie za chwilę na naszej antenie pojawi się on i pojawi się też prognoza pogody. Bądźcie na bieżąco, zostańcie z nami.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
1: A nie mówiłam?
0: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Sprawdzamy prognozę pogody. Wieczór i noc na Mazowszu będą należały raczej do tych chłodniejszych, bo na termometrach w najcieplejszym momencie nocy 8 stopni. Tak będzie i w Ciechanowie, i w Mławie, i w Płońsku. No a po tej chłodnej nocy przyjdzie poranek. Na termometrach od 8 do 9 kresek powyżej zera. W ciągu dnia czeka nas sporo przejaśnień. Temperatura oczywiście wzrośnie. Znowu będzie starała się dotrzeć mniej więcej do 16-17 kreski. Wiatr będzie chwilami silniejszy. Ciśnienie na wysokim poziomie.

0: Dalej wiadomo, o co chodzi. To był Pitbull, Hotel Room Service w RMF Max, numer, do którego uwielbiamy wracać i zawsze ta sama impreza w studiu się po prostu rozkręca. No, tak to zawsze działa.
1: Trochę nam się studio zamienia wtedy w ten hotel room. Tylko bez serwisu.
0: No, trochę tak to wygląda. Tymczasem, no słuchajcie, nie hotel, a internet. Internet huczy, bo trener Iggy Świątek pojawił się o kulach. W internecie nagranie za nagraniem, takie z Rzymu, nie? Że idzie, dwie kule ma, nóżka w gipsie, coś to nie wygląda najlepiej. No.
1: My nie wiemy do końca, co się wydarzyło. Plotki mówią o tym, że przed ostatnim turniejem, gdzie Idze się nie udało wygrać, mówił, że daje sobie palca u nogi uciąć za to, że Iga wygra. I wiecie co? I teraz ma nogę w gipsie.
0: Czy my nie mówimy, co się wydarzyło? My tylko pokazujemy, jakie są kropki na tej mapie. Wy sami je łączycie.

0: Oni oszczędzają miłość, Kygo, Khalid i Griffin, a my oszczędzamy jeszcze emocje i oszczędzamy bilety, bo coś tu dla was się jeszcze znajdzie w godzinie 19.
1: Oszczędzaliśmy aż do teraz, tak, żeby teraz przestać oszczędzać i po prostu je wam dać.
0: Mogę śmiało powiedzieć, że zaciskaliśmy biletowego pasa nawet, ale zaraz go popuścimy. No, nie?
1: To bądźcie z nami, jak będziemy popuszczać.
2: Reklama. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: I po reklamie.

0: A Płońsk.
1: Czas na najważniejsze informacje z naszego regionu, tak żeby nic was nie ominęło, to wszystko we fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Jak już was informowaliśmy, mławscy policjanci przeprowadzili wiosenną lustrację dróg na terenie powiatu. Główny cel to oczywiście poprawa bezpieczeństwa, a pod lupą mundurowych znalazły się wszystkie kategorie dróg, od gminnych po wojewódzkie i trasę S7. Jakie są wnioski? Czy odnotowano jakieś nieprawidłowości w oznakowaniu? To ustalał nasz reporter Kamil Puternicki.
2: W wyniku przeprowadzonych lustracji mławscy policjanci przesłali do zarządców dróg ponad 70 uwag, które mają doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników. Najwięcej nieprawidłowości ujawniono na drogach powiatowych. Uchybienia dotyczyły braku oznakowania pionowego, jego nieczytelności, a także braku oznakowania poziomego. Każda kontrola została przez policjantów udokumentowana.
1: Mieszkańcy powiatu mławskiego wciąż jeszcze mogą zgłaszać swoje uwagi. Wystarczy skorzystać z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń, wybierając kategorię Niewłaściwa infrastruktura drogowa. Więcej koszy na śmieci przy obwodnicy. Taki apel wystosowali płońscy radni, a wiąże się to z nieprzyjemnym widokiem przepełnionych lub przesypujących się wręcz pojemników. Jeśli szybkie zamontowanie dodatkowych koszy na śmieci nie jest możliwe, potrzebne jest wprowadzenie częstszego opróżniania ich w sezonie wiosenno-letnim.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Północne Mazowsze szykuje się do Nocy Muzeów, a w to święto włącza się również Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Główne obchody w Zamku Książąt Mazowieckich 16 maja o 18, ale podczas Nocy Muzeów będą kursowały bezpłatne autobusy na linii Ciechanów-Gołodczyzna, więc i tam będzie można wziąć udział w imprezie.
3: Równolegle w Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie również od godziny 18 rozpocznie się bogaty program rodzinny. Na uczestników czekać będzie występ chóru Sonata Sońska, a także warsztaty dla dzieci. Zwierzaki z chłopskiej zagrody oraz zajęcia plastyczne poświęcone strojowi polskiej szlachty. Wieczorem o 21.30 odbędzie się widowiskowy pokaz Fire Show w wykonaniu Teatru Ognia Versus, a całość wydarzenia zakończy się o 22.30.
1: Zaprasza Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Cały czas czeka też tam stały zestaw atrakcji.
3: Przez cały czas w Gołodczyźnie będzie można także zwiedzać zabytkowe obiekty muzeum, w tym dwór Aleksandry Bąkowskiej, willę, krzewnie oraz dworek drobnoszlachecki. Zapraszamy serdecznie już 16 maja.
1: Zmieniamy teraz temat i na koniec miasto Mława przystąpiło do projektu Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej Mazowsze, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i projekt nosi nazwę Next Generation EU. W ramach projektu Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 w Mławie wzbogaci się o nowoczesne materiały dydaktyczne. Placówka otrzyma ploter tnąco skanujący, mikroskop cyfrowy, programowalne zabawki i długopisy 3D. Inwestycja ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w edukacji przedszkolnej. Projekt jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Sprawdzamy prognozy pogody. Mieszkańcy północnego Mazowsza powinni przyszykować się na noc pogodną, bezchmurną, ale dosyć chłodną. Na termometrach maksymalnie 8 stopni. Tak będzie w Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku po 7. Wiatr coraz słabszy, ale jeszcze obecny. Ciśnienie niezmiennie wysokie, a jutro w ciągu dnia pojawią się kolejne przejściowe chmury. Ciągle jeszcze ma nie padać, a temperatura wzrośnie w okolice 17-18 stopni. Wiatr będzie silny.
4: Czekam, aż pojawi się ten zachwyt na twarzy Natalii Kawałek, bo ja widzę już, jaki numer zacznie, od jakiego numeru zaczniemy tę godzinę w RMF Max.
5: A ja wiem od dawna, bo to sobie dużo wcześniej sprawdziłam, no, więc właśnie. Ja jestem przygotowana od samego rana, co teraz zagramy.
4: Wy też się dowiecie, to jest Somber i Back to Friends, czyli artysta, który budzi wyjątkowe emocje w sercu właśnie mojej koleżanki.
5: A ja nie zaprzeczę. Ja bardzo lubię pana Sombra i mam nadzieję, że wy też lubicie. Także Back to Friends to już teraz w RMF Max. A co, u ciebie nie budzi żadnych emocji?
4: Budzi, ale inne.
5: Żartujesz.
4: Nie. No inne.
5: W sensie nie tak
4: dobre,
5: mocno.
4: Dobre, ale, ja ale inne. No ja nie mam takich maślanych oczu jak ty.
5: Hej!

Hej mama, David Guetta i Nicki Minaj, która ostatnio dostała zaproszenie nawet na bal u Donalda Trumpa, jest z tego bardzo dumna. A ja mam dla was propozycję na wakacje. Wiecie, że w niektórych biurach testuje się Quiet Vacation. Pracownicy udają, że pracują zdalnie, będąc faktycznie na wakacjach. Quiet Vacation, może to będzie trend tego lata, teraz kolory lata. Słoneczna nowość od Cleo w RMF Max.

Autoekipa Rudimental w trakcie DJ setów grają przede wszystkim drum and bassy, czyli bardzo szybkie bity. Ja nie wiem, czy oni mogliby przyspieszyć swoje występy, ale co ja czytam, coraz więcej osób ogląda seriale coraz szybciej, na przyspieszeniu, tak nawet do 2 razy. Wiecie po co? No po to, żeby oszczędzać czas. Jak można oglądać serial 2 razy szybciej? No Rancho można by 2 razy szybciej obejrzeć, słuchać tego numeru 2 razy szybciej? No chyba by się nie dało. To Gordo, to znaczy dałoby się, ale to nie to samo.

kładki. Nasze wieczorne polskie odkrycia. Tutaj Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Ja sprawdzam teraz swoje biurko. Słuchajcie, kto przy biurku? Może ma jeszcze zaległości, musi coś zrobić, przeczytać, skończyć. Psychologowie uważają, że bałagan na biurku może czasem zwiększać kreatywność bardziej niż perfekcyjny porządek. No to tak patrzę. Chyba jednak jestem kreatywny.

tobą chce, to nasz DJ Sibul i jego fani. Kto z was chciałby się wyspać? No to spoko, spoko. Na pewno zamkniecie oko bardzo szybko dzisiaj i wszystko będzie okej. A niektórzy to muszą nadrabiać i wyjeżdżają, żeby się wyspać. Naprawdę, w wielu krajach rośnie popularność tak zwanego sleep turizmu, czyli wyjazdów dla snu. Ludzie wybierają hotele głównie pod kątem jakości snu. Jak jest duże, wygodne łóżko, jest cisza, to są w stanie nawet zapłacić trochę więcej.

Światło, nasze kolejne odkrycie to Berry przed chwilą w RMF Max. Życzę wam kolorowych snów, a na dzień dobry, miłego dzionka, smacznej kawusi, niech budzi was RMF Max, zawsze najlepiej. My słyszymy się w piątek wieczorem, najlepszy czas tygodnia, weekend otwieramy razem. Przemek Grabowski, zapraszam na listę Hobbensy jutro od 20, a po miejscu pierwszym dużo nowości. Tak bardzo weekendowo i na maksa. Do usłyszenia, cześć.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion